because I've been reading.

0: Radio.
1: Trendy Radio.
0: To trendy, hity
1: wszechczasów. Wszechczasów.
2: Solo eso que yo creo, en algún momento se escapa.

0: Don't be living on the edge.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.

0: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na mszę świętą z Bazyliki Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu.

Mszę świętą sprawujemy w następujących intencjach, za żyjących i zmarłych polecanych w codziennej mszy świętej wieczystej, za świętej pamięci Tadeusza Golenia, za świętej pamięci Jadwigę i Stanisława Jaracz oraz za świętej pamięci Zofię. Przyszliśmy tu dzisiaj, żeby uwielbić Jezusa w Eucharystii, w tym znaku, w tej rzeczywistości, którą nam zostawił. Rzeczywistości niezwykle bogatej, niezwykle wielowymiarowej, do której można podchodzić z przeróżnych stron, bo to jest i obecność Jezusa w specyficznym znaku Jego ciała i krwi, chleba i wina. Jest to uczta, jest to przymierze. I tak można, jest to ofiara, jest to Jego kapłaństwo. Bardzo, bardzo bogata rzeczywistość. Dzisiaj może na początku tej Eucharystii jeden z tych wymiarów spróbujmy wnieść, rozpoczynając tę Eucharystię. Nieraz mówimy, że Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie, ale Jezus jest obecny także poza Najświętszym Sakramentem. Ta obecność jest taka zero-jedynkowa, po prostu jest. Natomiast ten znak jest nam dany po to, żebyśmy mieli jako ludzie cieleśni ułatwiony czy umożliwiony, czy kontakt z Nim samym, to jest wyjście Boga naprzeciw nam, żeby stał się dla nas dotykalny, żeby nasza relacja z Nim mogła korzystać z tego znaku, z tej formy, z tego sakramentu. Dzisiaj uwielbiajmy Jezusa, że daje się nam, że zniża się ku nam w takiej postaci jak Eucharystia i korzystajmy z niej. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te 40 lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu, czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto słowo Boże.

moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on tak jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Czytając dzisiaj to zakończenie, czy ostatnie, jeden z ostatnich wersetów 6 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, spotykamy się z tekstem Ewangelii, który wieńczy eucharystyczny rozdział, który rozpoczął się od rozmnożenia chleba. Jezus przez ten cud rozmnożenia chleba w dialogu z Żydami przechodzi do bardzo zaawansowanej teologii Eucharystii. Nie ukrywam, że spośród tych wszystkich niewielu skądinąd momentów, nie aż tak wielu może momentów w Nowym Testamencie, które mówią o Ewangelii, ten jest jednym z moich ulubionych. Dlatego, że jego przekaz jest niezwykle mocny. Zacznijmy może od tego, że Ewangelia Janowa to jest Ewangelia ostatnia. Ostatnia, która powstała, to jest już dopowiedzenie Jana do tego, co być może uznał za istotne, a czego, co nie znalazło się we wcześniejszych pismach synoptyków, czyli Mateusza, Łukasza, Jana, Mateusza, Łukasza, Marka. To jest też Ewangelia, która jest odpowiedzią już na pewne kryzysy Kościoła. Dlatego, że pod koniec pierwszego wieku chrześcijaństwa mamy już do czynienia z pierwszym głębokim kryzysem Kościoła, związanym z odchodzeniem, umieraniem apostołów, z tym, że nie przyszedł Chrystus tak powtórnie, tak jak to zapowiadano na samym początku. Chrześcijanie nieraz spodziewali się, że jeszcze za ich życia Chrystus przyjdzie powtórnie. Do tego dołączają się różnego rodzaju już herezje, odszczepienia, różnego rodzaju odejścia od Ewangelii, próbowanie miksowania Ewangelii z innymi kultami pogańskimi, wschodnimi. Na to nakładają się jeszcze prześladowania, które po czasach Nerona zaczynają się coraz częściej. Wcześniej chrześcijan głównie prześladowali Żydzi, rozproszeni w basenie Morza Śródziemnego i gdzie indziej, którzy nie akceptowali tego nowinkarstwa w ich rozumieniu, jakim było chrześcijaństwo. Od lat 60. na szeroką skalę do tego dołącza Imperium Rzymskie, które coraz bardziej prześladuje chrześcijan. To jest Ewangelia kryzysu. I dlatego znajdujemy w tym dzisiejszym tekście pewne zmiany, przez które Jan Ewangelista chce jeszcze wzmocnić to przesłanie, którym jest Eucharystia, bo pamiątkę Pana, czyli Eucharystię, chrześcijanie spożywają co tydzień. Żyją nią. To jest Chrystus zmartwychwstały między nimi. I na tym Janowi bardzo zależy, żeby ta Eucharystia nie umknęła, żeby była życiodajna dla Kościoła, który przeżywa kryzys. Proszę zobaczyć, jakie to nie jest dalekie od naszych sytuacji, też Kościoła, który przeżywa kryzys i to głęboki. Chociaż może lepiej tego nie widzieć, tak by wielu dzisiaj powiedziało. W Ewangeliach, które mówią o ustanowieniu Eucharystii, u Mateusza, Marka, Łukasza i w pierwszym liście do Koryntian, bo Święty Paweł też przywołuje moment ustanowienia Eucharystii w tym pierwszym ze swoich listów do Koryntian. Kiedy pada sformułowanie spożywać ciało,

Jezusa. To zawsze w tych tekstach użyte są dwa słowa, czasownik i rzeczownik. Fago, to znaczy jeść, ładnie oddany w języku polskim, spożywać. Ładnie nie znaczy trafnie, ale ładnie. I drugie słowo to jest ciało, to jest soma. Greckie słowo soma oznacza człowieka jako całość. Nie tylko zresztą człowieka, zwierzęta także. Oznacza, ale skupmy się na tym, co ludzkie. Oznacza człowieka z jego ciałem, duszą, myślami, uczuciami, ze wszystkim. Święty Paweł, kiedy mówi o nas, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, to właśnie używa tego pojemnego rzeczownika greckiego. Ciało. Przy czym nieraz, kiedy słyszymy sformułowania antropologiczne, że my mamy ciało, to myśl grecka nigdy by tego nie ujęła, dlatego że człowiek nie tyle ma ciało, co jest ciałem, właśnie w tym greckim znaczeniu soma, jest całością. Natomiast w połowie tego tekstu, który dzisiaj słyszeliśmy, właściwie w całym tym tekście, który słyszeliśmy, a w połowie jeszcze dobitniej, Jan decyduje się na zmianę terminologii. Z tej takiej bardzo, powiedzmy, łagodnej, spożywać ciało, spożywam ciało, zmienia rzeczownik soma na sarx. To jest zmiana bardzo istotna, bo sarx oznacza mięso, oznacza tkankę. Natomiast w połowie tego tekstu zaczyna od fago, ale w połowie zmienia ten czasownik na trogo. To jest, żeby pokazać, jak to brzmiało w uszach czytelników, to warto powiedzieć, że tego czasownika używało się w Grece wtedy, kiedy opisywało się, jak dzikie zwierzęta na siebie polują. Że jak drapieżnik zdobywa jakąś ofiarę, to rozszarpuje jej mięso. Rozszarpuje jej mięso. I tam są właśnie te dwa słowa. Trogo i sarx. Nie ma się co dziwić, że takie sformułowania w uszach Żydów to jest skandal. Zresztą Jan tutaj mówi, że spierają się Żydzi, jak może on nam dać swoje ciało, swoje mięso do jedzenia. Jak on może dać nam swoje mięso do jedzenia? Oni słyszą w tym kanibalizm i się nie mylą. Bo można w tym usłyszeć kanibalizm. Natomiast tutaj, żeby dla jasności, Jan Ewangelista bardzo często używa takich konstrukcji, gdzie Jezus się kłóci z Żydami, gdzie ich myślenie jest bardzo takie przyziemne, ludzkie, po to, żeby jeszcze bardziej wyeksponować prawdę teologiczną, więc niekoniecznie ten spór musimy odbierać, że on ma aż taką temperaturę. Natomiast bez wątpienia sformułowania, których używa Jan, są niezwykle mocne, niezwykle dobitne i są właśnie adresowane do Kościoła w kryzysie, któremu Jan chce powiedzieć: nie rezygnujcie z tego sakramentu. Wtedy jeszcze nie było teologii sakramentu w naszym rozumieniu, ale nie rezygnujcie z myślenia o Jezusie, który daje wam swoje ciało do jedzenia. Zresztą Jezus jeszcze ten skandal wzmacnia, dlatego że mówi, że jego krew jest napojem. Czy pamiętacie, jak parę lat temu był spór o ubój rytualny zwierząt dla Żydów? Do dzisiaj Hasydzi i te ruchy żydowskie, religijne, judaistyczne muszą dbać o to, żeby ich pokarm był koszerny, żeby mogli jeść mięso i to nie wszystkich zwierząt hodowlanych. Te zwierzęta muszą być zabite w odpowiedni sposób, żeby z nich wypłynęła krew. Dlatego, że Żydom praktykującym judaizm do dzisiaj nie wolno jeść krwi. Dlatego, że to jest jeszcze taki zapis starotestamentalny,
że w krwi jest życie, a życie należy do Boga i do nikogo innego. I nie wolno sobie tak po prostu spożywać życia, bo życie jest w ręku Boga. A Jezus mówi, moja krew jest napojem. Proszę zobaczyć, jak skandaliczne są to dla Żydów przynajmniej sformułowania, już nie mówiąc po ludzku, że ten tekst jest trudny i mocny. To prawda, że chrześcijaństwo potem tę myśl żydowską przekonwertowało i wpisało w swoją teologię, zresztą bardzo piękną, że Jezus, kiedy daje nam swoją krew do picia, to znaczy, że daje nam swoje życie do picia. I to jest niezwykle mocne przesłanie tego wymiaru teologii, jakim jest Eucharystia. Jezus daje nam Eucharystię po to, żeby nas żywić, żeby nam dawać życie w sobie. Proszę, żebyśmy mieli taką wolność w sobie, żebyśmy te słowa Jezusa przyjmowali w taki sposób, że my nie musimy ich zrozumieć do końca. One mogą pozostawać dalej skandaliczne. One mogą pozostawać dalej niepojęte. Ale po prostu zróbmy to, o co Jezus prosi. Daję ci swoje ciało. Daję ci ten chleb, który wygląda jak chleb. Dzisiaj coraz częściej komunii udziela się, może nie konkretnie dzisiaj, ale pod dwiema postaciami, ale to jest, myślę, że to będzie się działo coraz częściej. Daję ci swoją krew do picia, bo chcę, żebyś jadł życie. Chcę, żebyś pił życie. I nie musisz rozumieć tego, co się wtedy stanie, ale jest to jakiś mój bliski kontakt z tobą, mówi Jezus, przez który ja chcę ci dawać życie. Życie inne niż jakiekolwiek, które może ci dać świat. To jest życie, które wynika z więzi ze mną, ze spotkania ze mną, z tego, kim ja jestem. Takie jest przesłanie Jezusa. Tak się akurat stało, że wczoraj z jednym z księży rozmawialiśmy właśnie o tym tekście. To dobrze, że przy kawie możemy też rozmawiać o Eucharystii. Nie tylko o Roland Garros, czy o tym, co wyprawia reprezentacja Polski, ale możemy też przy kawie rozmawiać o Eucharystii. I od razu pierwszym skojarzeniem tego kapłana była Sokółka, czyli 18 lat temu miało miejsce takie wydarzenie niedaleko Białegostoku, kiedy, na pewno słyszeliście o nim, kiedy nastąpił tam cud eucharystyczny, przynajmniej takie są dzisiaj przesłanki, żeby tak sądzić. Dlaczego przywołuję akurat ten cud? Dlatego, że naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, badając to, co zostało dostarczone z tego cudu, mówią, że tam jest organiczne połączenie chleba i tkanki mięśnia sercowego, tkanki. To słowo tutaj jest dla mnie niezwykle istotne, bo ono jest bardzo bliskie dzisiejszej Ewangelii. To jest tkanka, to jest mięso. Jedna z pań profesor, która badała ten fragment, mówi, że niemożliwe jest w przyrodzie połączenie organiczne chleba i mięsa. Dlatego, że chleb jest wypiekiem, on nie występuje w naturze w sposób wolny. Nie da się połączyć organicznie ciasta i tkanki, a takie połączenie tam występuje w badaniach mikroskopowych. No cud polega na tym, że dzieje się coś niemożliwego, więc trochę się trzeba dziwić, a trochę nie. Natomiast jest to jakieś echo właśnie takiego rozumienia, jak patrzy na to Jezus. Dzisiaj miałbym to jedno życzenie, właśnie może dwa, tak mi się akurat sformułowało. Przyjmujcie ten pokarm Jezusa, przyjmujmy go, nawet jeżeli go nie ogarniamy, nie rozumiemy do końca. Bo spełniając to życzenie Jezusa, dajemy mu przestrzeń, żeby mógł się z nami jednoczyć, dawać nam życie, błogosławić nam, odżywiać nas do zmagania ze światem, który nie ma dla nas litości. A druga rzecz, kiedy dzisiaj będziecie przyjmować Eucharystię, ja jestem ciekaw takiego ćwiczenia, proszę sobie tutaj w procesji eucharystycznej
pomyśleć, że zaraz przyjmę Eucharystię, będę szarpać mięso. Tak to brzmi w ustach Jezusa. Proszę sobie pozwolić na taką emocjonalną kontrowersję. Może ona jakieś owoce w nas wyda, jakiegoś, coś nam da w tym kontakcie z Jezusem, że on ten sakrament Eucharystii traktuje absolutnie poważnie i absolutnie konkretnie. Amen.

Złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia i za sprawą Ducha Świętego i ciało z Maryi Dziewicy człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odpiera uwielbienie i chwałę, mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Znaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Z ufnością i pokorą zanieśmy nasze prośby do Jezusa Chrystusa, chleba żywego, który stąpił z nieba. Módlmy się, aby Eucharystia, która jest manną z nieba oraz sakramentem jedności i miłości, umacniała pokój i zgodę wśród wszystkich wierzących oraz przyczyniała się do wzrostu świętości tych, którzy ją sprawują. Ciebie prosimy. Aby nie zabrakło szafarzy świętych sakramentów, tych, którzy składają najświętszą ofiarę i rozdają chleb aniołów Twojemu ludowi. Ciebie prosimy. Aby rolnikom, ogrodnikom, sadownikom towarzyszyła sprzyjająca pogoda pozwalająca zebrać plony ziemi. Ciebie prosimy. Aby posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej zanoszących Twoje ciało do chorych była przyjmowana z wielką wdzięcznością. Ciebie prosimy. Aby zadatek życia wiecznego, jakim jest Eucharystia, pozwolił na naszym zmarłym, szczególnie tym polecanym w tej Eucharystii, świętej pamięci Tadeuszowi, Jadwidze, Stanisławowi, Zofii, zmarłym, polecanych w mszy świętej wieczystej, pozwoli im oglądać Ciebie twarzą w twarz w niebie. Ciebie prosimy. Aby częste uczestnictwo we mszy świętej i przyjmowanie Twojego ciała dopomagały naszej wspólnocie w trwaniu jedności z Tobą i braćmi. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, wielbimy Cię i błogosławimy Ciebie za Twoją miłość. Dziękujemy za życie wieczne, które nam dajesz. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw i umocnij nas swoją łaską, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, które mistycznie wyrażają złożone dary przez

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich, dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc naszego biskupa Jana, papieża Leona, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry, oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.

Módlmy się. Panie Jezu, spraw, abyśmy w wieczności radowali się pełnym udziałem w życiu Bożym, które w doczesności

Jezus chce nam dawać życie, kiedy Go jemy i pijemy Jego krew. To jest jedna forma kultu Eucharystii. Druga to jest adoracja. Dzisiaj myślę, że wielu z nas będzie uczestniczyć w procesji eucharystycznej, czy tutaj, czy gdzieś indziej. Zapraszamy też jako Saletyni do naszej kaplicy adoracji, tutaj piętro niżej. I zapraszam też do takiego wejścia w to, co nieopisywalne. Jednak kiedy się klęczy przed Najświętszym Sakramentem, to coś zmienia w modlitwie. I nawet jeżeli nie da się do końca tego uchwycić słowami, to pozwólmy sobie na otwartość, na tę łaskę, którą Jezus daje nam wtedy, kiedy jest przed nami pod postacią chleba. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne transmisje w każdą niedzielę święta o godzinie 7. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem łącza jest firma Sigma, twój dostawca internetu.
2: Trendy z tobą i dla ciebie.
3: Reklama.
4: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na ciebie.
8: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
9: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 32.
10: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635. 5313. Czekamy właśnie na ciebie. Do zobaczenia.
11: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
3: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Większy ruch na drogach i więcej patroli zaczął się długi weekend. Poniedziałkowy pożar w hali w Płocku został spowodowany nieumyślnie. Wyjątkowy dzień dla polskiego tenisa. Maja Chwalińska po południu zagrał finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Miriam Lipińska. Rozpoczął się długi weekend. Na drogach możemy spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców i to, czy jeździmy zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z policji w Bydgoszczy.
2: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczeń prędkości.
1: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Niedawny pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ujawniać ich ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem i grozi mu do 5 lat więzienia. Francuzi zamknęli w areszcie Rosjanina, kapitana tankowca z rosyjskiej floty Cieni. Grozi mu rok więzienia i 150 tysięcy euro grzywny. Ambasada Rosji w Paryżu zażądała zwolnienia mężczyzny z aresztu. Doskonałe wieści płyną z Paryża. Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek na wielkoszlemowym French Open. Polka pokonała wczoraj Rosjankę Annę Kalińską. Łatwo nie było. Nasza zawodniczka w pierwszym secie prowadziła już 5-1 i wtedy zaczęły się problemy.
3: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko.
1: Ostatecznie jednak Polka wygrała 7-6, 6-3. Dziś w półfinale zmierzy się z kolejną Rosjanką Dianą Schneider. Początek zapewne około 17, bo o 15 zacznie się drugi półfinał. Ukrainka Marta Kostiuk zagra z Rosjanką Mirą Andrzejewą.

0: Dzień dobry wszystkim radio słuchaczom. Minęła godzina 8, a o tej porze dzisiaj zaczynamy nasze wspólne świętowanie na antenie Trend Radia. Długi weekend rozpoczęty, dzisiaj też Boże Ciało, a w tym programie witam się z wami Łukasz Michnan, mówiący te słowa właśnie o tej porze. Na początek również patrzę sobie na mapy pogodowe regionu, a dzisiaj parasole z pewnością przydadzą się zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce, bo deszcz będzie nam dzisiaj się pojawiał i tu, i tam. Na termometrach w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie do 21 stopni Celsjusza. Do tego wiatr w porywach 7 km na godzinę, ciśnienie 1010 hektopaskali, biometr niekorzystny.
1: Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Tomasz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć.
1: Reklama.

Dzisiaj czwartek, 4 czerwca, 155 dzień roku. Imieniny świętuje Aleksander, Dacjan, Franciszek, Karol oraz Karp. Dzisiaj uroczystości Bożego Ciała, również Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Wschód słońca było 4:19, zachód będzie o 20:51, a ja z wami dzisiaj jestem do godziny 13. Raz jeszcze serdecznie witam tych, którzy rozpoczęli ten dzień razem z nami. Łukasz Michnel przed mikrofonem.

0: Dzisiaj uroczystości Bożego Ciała, więc niemalże w całym kraju, w większych i mniejszych miejscowościach przejdą procesje Bożego Ciała. Dzisiaj też pochylimy się nad tematem tego święta, a niejednokrotnie na naszej antenie pojawi się też ksiądz Rafał Kłos, wikariusz parafii świętej Anny, który też podpowie właśnie, jak należy podchodzić do tego święta, znaczenie, geneza, symbolika. A więc bądźcie z nami, bo w tym temacie też dzisiaj wiele wam zdradzimy.
1: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

La la la la la. We pray, we pray, we pray. Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
3: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Reklama.

0: Dzisiaj czwarty dzień czerwca. Uroczystości Bożego Ciała rozpoczynają się w wielu częściach naszego kraju i regionu, a na naszej antenie o genezie i znaczeniu tegoż święta opowie ksiądz Rafał Kłos, wikariusz parafii świętej Anny w Kołaczycach. Warto posłuchać.
1: To wyjątkowe święto w Kościele, które gromadzi nas na przeżywaniu też wyjątkowej tajemnicy uczczenia ciała i krwi Chrystusa. Ta uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w języku łacińskim pełna nazwa oddaje sens tego święta, Solemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguini Christi, czyli ta uroczystość, która dotyczy Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli tych Bożych wyjątkowych znaków, które zostały nam pozostawione w sakramencie Eucharystii. Ta uroczystość jest znana w całym Kościele katolickim, ale jej historia jest naprawdę bogata, dlatego że już w 1246 roku zapoczątkowano obchody tego wyjątkowego święta. Zostały one następnie w roku 1317 ustanowione dla całego Kościoła Zachodniego, pierwszym miejscem, które zostało wcielone jak gdyby w przeżywanie tej uroczystości, tego święta, to miejscowość Liż. Następnie te miejscowości wokół niej zostały zaproszone do przeżywania tego wyjątkowego święta i później cały Kościół Zachodni przejął ten zwyczaj. W Polsce po raz pierwszy taka procesja i nabożeństwo Bożego Ciała zostało ustanowione przez krakowskiego biskupa Nankera na synodzie w Krakowie w roku 1320. W Kościele Unickim święto to zostało wprowadzone w roku 1720. Jeśli chodzi o formę tego święta, to jest ono zorganizowane w formie procesji do czterech ołtarzy. W momencie tej procesji oddajemy publicznie cześć Najświętszemu Sakramentowi, a więc Chrystus w Najświętszym Sakramencie przychodzi do naszych domów, do naszych rodzin, wychodzi na ulice naszych miast, naszych miejscowości i wszyscy wspólnie mamy okazję do przeżywania swojego wyjątkowego daru wiary.

Kilka minut pozostaje nam do godziny 9, a więc słodki przebój od Robina Schulza, Sugar, a później zmierzymy się z wiadomościami, które z kraju i ze świata pojawią się już o 9. Na 101.9, 95.2 FM. Długi weekend z Trend Radiem.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce. 400 interwencji strażaków po burzach na południu kraju i wymęczony remis w towarzyskim meczu Polska-Nigeria. Miriam Lipińska. Poszukiwany od nocy w Małopolsce lekki śmigłowiec Robinson odnaleziony. Na wrak maszyny natrafiono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Na miejscu było ciało jednej osoby. Informacja o utracie kontaktu z pilotem wpłynęła do służb około godziny 2 w nocy. Przyczyny wypadku będzie ustalać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Podtopione piwnice i podwórka, zalane ulice, konary drzew na drogach to skutki ulewnych deszczy i burz, które przeszły głównie przez południową Polskę. Strażacy interweniowali 400 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszczy. Sytuacja w regionie stopniowo się stabilizuje, jednak służby nadal monitorują rozwój pogody i apelują o zachowanie ostrożności.
1: A dziś synoptycy ostrzegają przed burzami na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski i Dolnego Śląska oraz Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Ciepielówku w Lubuskiem. Ogień pojawił się dziś nad ranem w jednej z hal. Został opanowany, nikt nie ucierpiał. Trwa dogaszanie. I jeszcze sport. Polscy piłkarze w towarzyskim meczu z Nigerią na Stadionie Narodowym uratowali remis. W ostatniej akcji meczu wyrównali 2-2. Biało-czerwoni do siatki trafili w doliczonym czasie gry i to zarówno w pierwszej połowie, gdy do bramki trafił Kacper Potulski, jak i w drugiej części meczu, gdy na listę strzelców wpisał się Przemysław Wiśniewski.
3: Na początek miałem w głowie, że wrzutka, ale jak zobaczyłem, że ile mam przestrzeni przed sobą, mówię, no albo czwarte piętro, albo bramka.
1: To trzeci mecz bez zwycięstwa, a kolejny nasza kadra zagra już o punkty. Pod koniec września w Lidze Narodów Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.
4: Czas na informacje pogodowe w Trend Radio. Dzisiaj najbliższe godziny upłyną nam pod znakiem zachmurzonego nieba. W części regionu opady deszczu, a na termometrach w dzień do 20 stopni Celsjusza. Wiatr z zachodu do 7 km na godzinę. Ciśnienie 1009 hektopaskali. Jeśli chodzi o termikę, ta jest ciepła i mokra. Biometr jest niekorzystny. A kolejne dni tegoż długiego weekendu. Jutro do 26 stopni Celsjusza. Aczkolwiek mogą pojawić się jeszcze burze z deszczem.
0: Reklama.
5: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100%

0: Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MTM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MTM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
5: Reklama. Zawsze trendy hity, trendy radio.

Minęła już dziewiąta, a my w kolejnej godzinie z programem Trendy Radia na Boże Ciało przemierzamy ten wspólny świąteczny czas. Czwarty dzień czerwca. Za chwileczkę ponownie zaglądam do kalendarza.

0: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
1: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
2: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 30.
0: Reklama.
3: Słuchasz Trend Radio.

Czwarty dzień czerwca, 155 dzień roku. Ja pragnę przypomnieć, że dzisiaj imieniny obchodzi Karol, Franciszek, Dacjan, Saturnina, Akwirena i także Kwiryn. Obchodzimy również Boże Ciało, a oprócz tego mamy też Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji. O 4:18 wstało słońce, zachód ma być o 20:50. Dzień potrwa nam 16 godzin i 31 minut, a do godziny 13 czas możecie spędzić także razem ze mną.

0: Reklama. Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
1: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Ssangyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
2: KGM by Ssangyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.

0: Dzisiaj, jak wiemy, uroczystości Bożego Ciała, a już przez najbliższe 7 dni będziemy obchodzić również oktawy Bożego Ciała. Jakie ma znaczenie właśnie te 7 dni? O tym ksiądz Rafał Kłos, wikariusz parafii świętej Anny w Kołaczycach.
1: Jest oktawa Bożego Ciała, która gromadzi wiernych w parafiach i jest to zawsze wyjątkowy czas, gdy we wspólnocie parafii w różnych stanach możemy przeżywać tę uroczystość, przedłużając okres świętowania uroczystości Bożego Ciała, i wówczas poszczególne dni, najczęściej wokół kościołów, odbywają się procesje eucharystyczne, na których pojawiają się dzieci, które sypią kwiaty. To też jest piękna tradycja, która utożsamia się również z tradycją wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, gdzie słano przed Nim palmy, i ta tradycja również w pewien sposób przeobraziła się w sypanie kwiatów przed Najświętszym Sakramentem w czasie tych procesji. Dlatego gromadzą one zawsze dużą ilość wiernych, są żywo przeżywane przez wiernych i myślę, że ta polska tradycja, bo głównie tutaj ona się mocno rozwinęła, jeśli chodzi o oktawę, jest też wyjątkowym czasem, który jednoczy. Więc serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, niezależnie od tego, z jakiej parafii jesteście, do tego, żebyście przeżywali oktawę Bożego Ciała wspólnie w waszym parafialnym gronie. Jest to jedna z najważniejszych uroczystości w Kościele katolickim, dlatego ta oktawa Bożego Ciała jest na tyle ważna, że nawet jeżeli w trakcie oktawy wypada piątek, to wówczas nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. I to pokazuje, jak wielkie jest to święto. I ta oktawa jest bardzo znana w Kościele katolickim, nawet bardziej znana aniżeli oktawa Wielkiej Nocy, bo symbolika tej oktawy to właśnie codzienna procesja i od razu można zobaczyć, kiedy zaczyna się oktawa, kiedy się ona kończy. I myślę, że dla dzieci jest to też wyjątkowy czas, gdy jako dziewczynki sypiące kwiaty, czy chłopcy, którzy dzwonią tymi dzwonkami, dla nich też to jest okazja, żeby wspólnie zaangażować się w coś wielkiego i myślę, że mają z tego naprawdę dużo radości.

0: Reklama.
1: Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów. Dla Ciebie. W Jaśle.

This is goodbye. Mamy czwartek, czyli dzisiaj czwarty dzień czerwca. Boże Ciało. W wielu miejscach w kraju tradycyjnie układa się dziś przepiękne dywany z kwiatów, ale na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie kierowcy układają dziś coś zupełnie innego. Dywan z plam, oleju, nostalgii, niesamowitych motoryzacyjnych wspomnień. Tak, drodzy Państwo, wystartował rajd koguta. Oficjalnie ruszył w trasę także nasz jasielski team. A towarzyszą mu oprócz pięknego czerwonego Mercedesa, setki Fiatów, Żuków, Trabantów i innych motoryzacyjnych perełek z czasów PRL-u i nie tylko. Gdzie dziś dojadą i komu pomogą? O tym też będziemy mówić.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Odnaleziono poszukiwany w Małopolsce śmigłowiec. Pilot nie żyje. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach idą w dół. Maja Chwalińska przed szansą gry w finale French Open. Miriam Lipińska. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce. Maszyna w nocy zniknęła z radarów. Dziś rano jej wrak odnaleźli strażacy i policjanci na zboczu góry Lubogoszcz obok Kasiny Wielkiej. Jedna osoba nie żyje. Akcja policji trwa, mówi aspirant Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
2: Tam na miejscu będziemy wykonywać oględziny. Czekamy na specjalistów z laboratorium kryminalistycznego, grupę dochodzeniowo-oględzinową i oczywiście prokuraturę oraz komisję wypadków lotniczych.
1: Okoliczności katastrofy śmigłowca ustalą prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach w dół. To dzięki decyzji Izraela i Libanu o zawieszeniu broni. Baryłka ropy kosztuje dziś niespełna $97. To sprawdźmy jeszcze, za ile dziś zatankujemy. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 5 zł. 94 grosze, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6 zł. 40 groszy. Te ceny będą obowiązywać także jutro. Dziś Boże Ciało i towarzyszące mu procesje. Największych utrudnień z nimi związanych trzeba spodziewać się w okolicach kościołów. Pierwsze procesje jeszcze przed południem, ostatnie pod wieczór, mówi Antoni Rzeczkowski z Drogówki.
3: Tam, gdzie będą poruszały się procesje, policjanci będą wstrzymywać chwilowo ruch, tak więc apelujemy o to, aby bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów.
1: Czasowo wyłączane mogą być nie tylko główne ulice, ale też mniejsze uliczki. W Warszawie centralna procesja Bożego Ciała przejdzie ulicami Starego Miasta. Właśnie rozpoczyna się msza, po której procesja ruszy. I jeszcze sport. Maja Chwalińska zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. To jej życiowy sukces i największa niespodzianka w tym turnieju. Sama Chwalińska nic nie robi sobie z nagłego zamieszania wokół niej.
4: Myślę, że tego za bardzo nie odczuwam, szczerze mówiąc. Może jestem w bańce, nie wiem. Myślę, że faktycznie no, to też jest kwestia właśnie tych wyborów. Nie wchodzę na te media podczas tego turnieju. Nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
1: Polka o finał Rolanda Garrosa zagra dziś późnym popołudniem około 17:00-18:00 z Rosjanką Dianą Schneider.

0: Dzisiaj na podkarpackim i małopolskim niebie delikatne chmury, z których miejscami może także popadać deszcz, na termometrach do 20 stopni Celsjusza. Tak dzisiaj ma być w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie, a także Rzeszowie. Ciśnienie 1009 hektopaskali, termika jest ciepła i mokra, jeśli chodzi o biometr ten, z kolei jest niekorzystny. Dzisiaj na podkarpackim i małopolskim niebie delikatne chmury, z których miejscami może także popadać deszcz, na termometrach do 20 stopni Celsjusza. Tak dzisiaj ma być w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie, a także Rzeszowie. Ciśnienie 1009 hektopaskali, termika jest ciepła i mokra, jeśli chodzi o biometr ten, z kolei jest niekorzystny.
1: Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
11: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
1: Reklama.
12: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
13: You can't touch this. You can't touch this.

Witam serdecznie, już po godzinie 10 to Trend Radio i nasz wspólny czerwcowy weekend na 101.9, 95.2 FM. Po pełnej godzinie czas rozkręcić kolejną godzinę pełną fajnych hitów. Będą też informacje, które niezbędne są na ten właśnie czerwcowy czas.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
0: Reklama. Trendy Radio.

0: Trwa długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała. W tym okresie co roku znacznie nasila się ruch turystyczno-wypoczynkowy, a tym samym automatycznie zwiększa się ryzyko wzrostu liczby zdarzeń drogowych. Podobnie jak i w latach ubiegłych, w najbliższych dniach nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu czuwać będzie większa liczba policjantów. Również na naszej antenie mówi nadkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: W czasie tego weekendu większa liczba policyjnych patroli będzie czuwać nad bezpieczeństwem podróżujących drogami naszego regionu. Funkcjonariusze przede wszystkim będą służyć pomocą i zapewnią płynność ruchu na głównych trasach, a także tam, gdzie pojawią się chwilowe utrudnienia. W związku z organizowanymi procesjami całkowicie lub częściowo zostaną zamknięte niektóre ulice podkarpackich miejscowości. Przypominamy, że należy liczyć się z chwilowymi utrudnieniami w ruchu. Apelujemy do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem.
2: Tak gra Trend Radio.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Reklama.
1: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
2: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 30.
3: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
4: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Ssangyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
5: KGM by Ssangyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
7: Reklama.

0: Dzisiaj wprawdzie może nie wszędzie piękne słońce nam się pojawiło na niebie, ale przecież przy okazji długiego weekendu to i sezon grillowy trwa w najlepsze i podobno to jedna z naszych ulubionych narodowych rozrywek, chociaż no właśnie, trzeba wiedzieć, jak legalnie palić grilla i o tym też podpowiadamy wam na naszej antenie, a o tym więcej brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Gorlicach.
1: Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, zgodnie z którym zabronione jest rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów. Paragraf 4 ustęp 1 punkt 8 tegoż rozporządzenia zabraniający przechowywania materiałów palnych oraz stosowania elementów wystroju, wyposażenia składających się z materiałów palnych, składowania ich w odległości mniejszej niż pół metra od urządzeń instalacji, których powierzchnie grzewają się do temperatury około 100 stopni Celsjusza.
2: Trend Radio. Przepis na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 513. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
0: Reklama.

zbliżamy się do godziny 11, a więc wiadomości Trend Radia z kraju i ze świata. Jak wygląda ten świąteczny dzień? O tym za chwileczkę, bo wcześniej jeszcze Gromi Wad, to ja, Sara Chmiel i Jan Borysewicz. W numerze, który został nam nadesłany dosłownie kilka minut temu. Sztuka latania to propozycja na dzisiejszy dzień z Trend Radia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tragiczny finał poszukiwań śmigłowca w Małopolsce. Burzowe alerty w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie. Resort cyfryzacji pokazał nowy projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Miriam Lipińska. Na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym w Małopolsce odnaleziono wrak poszukiwanego śmigłowca. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Służby znalazły ciało jednej osoby. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło.
2: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu Góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
1: Miejsce zdarzenia zostało już zabezpieczone. Wkrótce rozpoczną się jego oględziny. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Burze przechodziły nad Polską także wczoraj. Z ich powodu strażacy wyjeżdżali blisko 500 razy, najczęściej na Śląsku i w Łódzkiem. Szymon Kępka.
3: Tylko na Śląsku interwencji było 380. Front burzowy, silne ulewy zalały kilka ważniejszych dróg w Rudzie Śląskiej. Sparaliżowały też działanie węzła kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. W rejonie Żor fatalne warunki i ulewny deszcz doprowadziły do serii kolizji na autostradzie A1. Tam w okolicach Żor nadal kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu. Ulewy przeszły też przez województwo łódzkie. W gminie Działoszyn kilkanaście budynków podtopionych. Kierowcy, uwaga na drogę krajową 42 w okolicach Pajęczna. To miejsce nadal warto omijać.
1: Ministerstwo Cyfryzacji pokazało szczegóły nowej wersji ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Uwzględniającej uwagi prezydenta zaznacza wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: W tym projekcie nie ma natychmiastowej wykonalności decyzji, to znaczy, że po kliknięciu urzędu treść nie znika z internetu, treść zostaje blokowana na podstawie wyroku niezależnego sądu powszechnego i to jest ten główny proceduralny zarzut, na który odpowiadamy.
1: Pierwszą wersję ustawy Karol Nawrocki zawetował, bo uznał, że daje urzędom państwowym uprawnienia do cenzurowania internetu, co zagraża wolności słowa. Długi czerwcowy weekend rozpoczęty. Jednym z popularnych kierunków są góry. Na Podhalu obłożenie w okolicach 70%. Nie wszyscy jednak decydują się na spędzenie tam całego długiego weekendu, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: Nowy trend dostrzegany już od jakiegoś czasu, ale nasilający się minioną majówką i w czasie tej czerwcówki, to załatwianie wielu sprawunków w czasie jednego weekendu.
1: Turyści zatrzymują się po drodze na przykład u znajomych czy w rodzinnym domu na jedną noc, dlatego ruch rozkłada się na różne dni.

0: Najbliższe godziny zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce mogą przynieść nam opady deszczu. Na termometrach w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie oraz Rzeszowie do 20 stopni Celsjusza. Wiatr z zachodu do 7 km na godzinę i ciśnienie 1009 hektopaskali. Piemet jest niekorzystny, termika ciepła i mokra, a wilgotność powietrza przekroczyła nam 60%. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, będzie zdecydowanie cieplej. Termometry wskażą 26 stopni Celsjusza, będzie też więcej słońca, ale niewykluczone w regionie burze z deszczem.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
4: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 32.
1: Reklama.
5: The Radio 101 i Grinch FM.
6: Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

11, a więc czas powiedzieć kolejny raz dzień dobry wszystkim naszym radiosłuchaczom, którzy włączyli radioodbiorniki na 101.9 i 95.2 FM. Razem z nami na Podkarpaciu i w Małopolsce możecie spędzić ten długi weekend przy najlepszych hitach. I w tej godzinie też postaramy się zagrać dla Was najbardziej lubiany i najbardziej rozpoznawalny hit.

0: Trendy Radio. Reklama.
1: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy.
0: Reklama.

Długi weekend to jest też dobry czas, aby troszeczkę pozwiedzać okolice pięknego Podkarpacia i Małopolski. A ja już mam informację, że Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przygotowuje aplikację mobilną dla turystów i mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. Cyfrowe narzędzie, które ułatwi odkrywanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu, zostanie udostępnione użytkownikom już w sierpniu.

0: Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj. Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
0: Reklama.
3: Zawsze trendy hity, trendy radio.

drugi czerwcowy weekend, który też pewno niektórzy z Was spędzą za granicą. A jak mówi informacja płynąca do nas z lotniska w Jasionce, pasażerowie odlatujący z tego lotniska mogą zabierać na pokład większe pojemniki z płynami. Dotychczasowy limit 100 ml nie obowiązuje już w rzeszowskim porcie.

0: Reklama. Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć!
1: Reklama.

Za nami już pierwsze poranne procesje Bożego Ciała, przed nami zaś kolejna godzina programu na Boże Ciało na antenie Trendy Radia. Nam się kojarzy z tym dniem? Przede wszystkim pięknie przystrojone cztery ołtarze, dywany kwiatów, a na Podkarpaciu i w Małopolsce bezapelacyjnie ta tradycja wciąż ma niesamowity, głęboki klimat.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostrzeżenia od synoptyków przed burzami w 6 regionach. Węgierskie media o węgierskich zarobkach Marcina Romanowskiego. Maja Chwalińska czy Diana Schneider dziś pojedynek o finał French Open. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 80 km na godzinę. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasy wyjechały też radiowozy grupy Speed, mówi komisarz Adam Dębiński z Łódzkiej Policji.
2: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
1: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Marcin Romanowski zarobił równowartość około 210 tysięcy złotych w powiązanym z Wiktorem Orbanem węgierskim think tanku Centrum Praw Podstawowych. Deklarację majątkową byłego wiceministra sprawiedliwości przejrzał węgierski dziennik Neprzawa. Z kolei tygodnik HWG napisał, że mieszkanie, w którym Romanowski mieszkał w Budapeszcie, mogło być częściowo przysługą od węgierskich władz, ponieważ wynajmująca je firma jest powiązana z osobami zbliżonymi do partii Orbana. Romanowski wraz ze Zbigniewem Ziobrą, którym polska prokuratura zarzuca nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości, dostali na Węgrzech azyl polityczny. I jeszcze sport. Maja Chwalińska stanie dziś przed szansą awansu do finału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w meczu półfinałowym zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Obie są leworęczne, ale na tym podobieństwa się kończą. Rosjanka przed turniejem była 23 w rankingu WTA, a Chwalińska 114, co na tej ostatniej nie robi wrażenia.
3: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają.
1: W podobnym tonie wypowiada się menedżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
4: Tu każdy jest człowiekiem do pokonania, ale wyjdź i zagraj z nim, to jest kompletnie inna sytuacja. No i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem przede wszystkim jej odporności psychicznej.
1: Chwalińska i Schneider mierzyły się wcześniej raz w turnieju w Stambule 4 lata temu. Wtedy górą była Rosjanka, a dzisiejsze starcie obu zawodniczek około 17.

0: Dzisiaj zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce przydadzą się parasole, bo deszcz będzie towarzyszył mieszkańcom naszego regionu. Na termometrach w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie w okolicach 20 stopni Celsjusza w dzień, w nocy 13 stopni. Do tego biometr niekorzystny i ciśnienie 1010 hektopaskali.
1: Reklama.
2: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak w Jaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
3: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
4: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka 32.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
1: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.

Minęło południe, a więc procesje za nami, obiady powoli się gotują, a więc również czas zaplanować popołudnie. Jeśli szukacie pomysłu na szybki rodzinny wypad, nasz region ma do zaoferowania kilka świetnych kierunków. Warto również docenić to, co nasze, to, co podkarpackie, to, co małopolskie. A tu jest pięknie.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Reklama.

Do 13 na antenie Trend Radia. Dzisiaj taki już południowy program, który mam nadzieję dodaje wam też troszeczkę tego dobrego samopoczucia. Nie tylko muzyka, ale też i cenne informacje. Dzisiaj z racji Bożego Ciała też właśnie pochylamy się nad tym tematem dzisiejszego święta i co symbolizuje błogosławieństwo ziół i kwiatów na zakończenie oktawy. O tym podpowie nam ksiądz Rafał Kłos.

0: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
4: Co tydzień nowe okazje w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Już od 1 do 6 czerwca zapraszamy na wyjątkową ofertę tygodnia, pełną hitów cenowych do domu i ogrodu. Tylko teraz ziemia uniwersalna 80 litrów za 18,99 zł. Woż ogrodowy Celfast 20 metrów za 29,99 zł. Kora sosnowa Sterlux za 22,99 zł. A kosiarka spalinowa z napędem już za 899 zł. To nie wszystko. Sprawdź także promocje na środki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
5: Reklama.

Powoli zmierzamy w kierunku godziny 13, a więc to już ostatnia prosta w tym świątecznym paśmie, ale energia w Trend Radio absolutnie nie spada. Słuchacze meldują nam, że ruch na drogach wylotowych z Krosna, Jasła czy Sanoka zaczyna powolutku gęstnieć. Nic dziwnego, bo przecież przed nami aż kilka dni wolnego. Ale pamiętajcie, że jak co roku w Boże Ciało na drogach regionu jest więcej patroli policji, którzy dbają o to, żebyśmy wszyscy bezpiecznie dotarli do celu. Ale o to też musimy sami zadbać. Thank you.

Ponieważ już zbliża nam się godzina 13, za kilka minut najświeższe wydanie serwisu informacyjnego z kraju i ze świata, ja powoli będę się z wami żegnał i przekazywał antenę Filipowi Waćkowskiemu. No, najświeższe informacje z regionu też z pewnością Filip wam przytoczy, a więc spędźcie ten czas bezpiecznie, rodzinnie i z uśmiechem. A ja mówię wam do usłyszenia już jutro, tuż po 6, bo poranek jutro wystartuje jak zwykle w piątek, właśnie wczesnym rankiem. Łukasz Michnal, kłaniam się, cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowe informacje po katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Unijni ministrowie o przedłużeniu tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Wieczorem rozpocznie się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Miriam Lipińska. Ciało odnalezione przy wraku rozbitego śmigłowca należy do 30-letniego pilota maszyny, potwierdziła małopolska policja. Szczątki rozbitego helikoptera znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy i wtedy ruszyły poszukiwania maszyny. Na miejscu katastrofy pracują śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Według nieoficjalnych informacji śmigłowiec wykonywał prywatny lot związany z podróżą na Węgry i wracał do Polski. Czy przedłużyć tymczasową unijną ochronę Ukraińcom? To jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia unijnych ministrów w Luksemburgu. Polska, jak zadeklarował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, zgadza się na wykluczenie z unijnej ochrony Ukraińców w wieku poborowym i osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę. Obecne przepisy w sprawie ochrony dla Ukraińców wygasają w marcu przyszłego roku, ale Komisja Europejska już pracuje nad ich przedłużeniem i sonduje nastroje wśród państw członkowskich, zwłaszcza że część z nich chce wprowadzenia pewnych ograniczeń. Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem. Wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, mówi Mariusz Piotrowski z flyforfree.pl.
2: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
1: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. W Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Ten koncert poprowadzą dziennikarze związani z obchodzącym 40-lecie Teleekspresem. A tegoroczny festiwal w Opolu to także jubileusz tekściarza Bogdana Olewicza, kabaretu Neonówka czy zespołu Lady Punk.

0: Długi weekend nie będzie rozpieszczał nas pogodą. Dzisiaj ostrzeżenie przed możliwymi burzami dla naszego regionu. Natomiast termometry pokazują średnio 22 stopnie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Ciepła noc, bo 16 stopni z czwartku na piątek. Jutro w trakcie dnia do 23, ale również na niebie przeważać będzie szarość.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
5: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
4: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
3: Reklama. Trendy radio.

popołudnia, ale oczywiście przybijam taką zdalną piątkę z każdym, kto pracuje w długi weekend. Jestem razem z wami, ale towarzyszymy wam w sumie w domu, w pracy, w samochodzie, na działce, gdziekolwiek tylko jesteście, i gramy trendy, hity.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Długi weekend podróżujemy, nie? Albo podróżować gdzieś będziemy. Trzeba uważać, bo gdy noga ciężka, portfel lekki to jedno, ale dwa. Od wczoraj nowe przepisy dotyczące punktów karnych. Po pierwsze, na przykład za trzymanie telefonu w ręku mamy aż 12 punktów karnych. A jednocześnie nowoczesne samochody są jednym wielkim tabletem.

0: Reklama. Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji. Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć.
1: Reklama.

czwarty dzień czerwca, oczywiście czwartek. Czwarty i czwartek. Wszystko się zgadza. Do lata pozostało już tylko 15 dni, więc wiecie, no słońce dzisiaj odpoczywa, żeby mieć siłę na lato. Dzisiaj mamy też Dzień Demokracji. Ale dlaczego dzisiaj jest takie święto? O tym porozmawiamy sobie jeszcze przed 14.

0: Reklama.
1: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Wspominałem już o tym, że dziś w kalendarzu mamy Dzień Demokracji. Ale w zasadzie dlaczego dziś jest Polski Dzień Demokracji? A to dlatego, że no właśnie, 4 czerwca 1989 roku padło to najsłynniejsze zdanie w historii polskiej telewizji.
2: Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm.
1: No i sobie i Wam życzę, żeby Joanna Szczepkowska, która wtedy wypowiedziała te słowa, nie musiała nigdy mówić, że nadszedł czas, kiedy znowu się zaczął.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
0: Reklama.

Moi drodzy, dzisiaj jest czwartek, ale oczywiście to jest długi weekend i dlatego też dużo dzieje się na antenie Trendy Radia. Dziś od 17 do 19 specjalne czwartkowe wydanie programu 90 w 60. Mnóstwo świetnej muzyki lat 80. i 90. No the best po prostu. Dziś 90 w 60 od 17 do 19. Obecność przy odbiorniku obowiązkowa.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze nie odpuszczają, znów są ostrzeżenia. Eksperci zdecydują, jak odtworzyć las pod Wołominem po potężnym pożarze. Węgierska prokuratura cofa zarzuty dla burmistrza Budapesztu. Chodzi o paradę równości. Miriam Lipińska. 6 województw z burzowymi alertami. To Pomorze Zachodnie, Lubuskie, a także część Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Możliwe są podtopienia, dlatego strażacy monitorują sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Nadal monitorujemy rozwój sytuacji pogodowej przemieszczającej się nad polską flotę atmosferyczną oraz apelujemy do państwa o zachowanie ostrożności w śledzeniu komunikatów pogodowych.
1: Burz można spodziewać się także jutro. Szczególnie na Podlasiu, Mazurach i w środkowej Polsce. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pogorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Szwagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
3: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
1: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasu i nieużytków. Węgierska prokuratura wycofała zarzuty przeciwko burmistrzowi Budapesztu za organizację w zeszłym roku Parady Równości. Śledczy powołali się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że ustawa, na mocy której policja zakazała organizowania wydarzenia, narusza unijne prawo. Zeszłoroczna Parada Równości była najliczniejszą w historii Węgier. Według organizatorów uczestniczyło w niej ponad 200 tysięcy osób. Podczas marszu, oprócz symboli społeczności LGBT, powszechnie pojawiały się transparenty wymierzone w ówczesnym rząd Viktora Orbana. I na koniec wracamy do kraju. Długi czerwcowy weekend to ostatnia szansa, by zjechać na nartach z Rysów w Tatrach. Od 8 czerwca Tatrzański Park Narodowy zamknie dla narciarstwa ostatni udostępniony odcinek szlaku prowadzący z Morskiego Oka na Rysy. TPN tłumaczy to nie tylko ochroną przyrody, ale i bezpieczeństwem, bo w wyższych partiach gór śniegu jest już bardzo mało, a miejscami nie ma go wcale.

0: Ten długi weekend na Podkarpaciu i w Małopolsce z tych szarych dzisiaj może jeszcze zagrzmieć. Termometry pokazują okolice 22 stopni. Jutro zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie do 23, ale również nie ma co liczyć na przejaśnienia.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 513. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
10: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
11: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
12: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
3: Reklama.
13: Informujemy o tym, co ważne.
14: Zanim dalsza część programu, przenieśmy się w Beskid Wyspowy. Służby ratunkowe odnalazły wrak lekkiego śmigłowca typu Robinson na zalesionym zboczu góry Lubogoszcz w powiecie limanowskim. Maszyna, która w nocy zniknęła z ekranów radarów, uderzyła w trudno dostępny górzysty teren. Wewnątrz zniszczonego kokpitu ratownicy ujawnili ciało pilota. Był on jedyną osobą na pokładzie. Mówi starszy kapitan Wojciech Bogacz, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Limanowej.
15: przed godziną 8 rano strażacy, poruszając się pojazdem terenowym typu Quad, odnaleźli szczątki wraku na dieselu boku. W wyniku dalszych prowadzonych poszukiwań ujawniono również ciało osoby poszkodowanej. No niestety ze względu na liczne obrażenia odstąpiono tutaj od udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ze względu na teren, jak i również porę nocną, kiedy rozpoczęto działania na miejscu, zadysponowano grupę dronową z Państwowej Straży Pożarnej z Bochni, grupę dronową z terenu powiatu limanowskiego z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. No niestety ze względu na warunki atmosferyczne, bardzo silna mgła, również lekkie opady deszczu, tutaj piloci bezzałogowych statków powietrznych nie wystartowali. Działania prowadzono z ziemi za pomocą przeszukania terenu pieszo, jak i pojazdami.
14: Miejsce katastrofy zostało natychmiast zabezpieczone przez strażaków i policję. Służby powiadomiły już prokuraturę oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Obecnie eksperci do spraw wypadków lotniczych przeprowadzają szczegółowe oględziny szczątków.
16: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie
1: druga
0: dobry
1: zmiana
0: dzień.
1: W Trendy Radio. Nie zwalniamy tempa, no i przywołujemy słońce. Przywołujemy słońce nad nasz region na ten długi weekend. Teraz Too Unlimited.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
2: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 32.
1: Reklama.

0: drodzy, sezon burzowy trwa i trwać będzie nadal. Musimy pamiętać, że porażenie piorunem najczęściej kończy się niestety śmiercią lub trwałym kalectwem. Wyładowania atmosferyczne mogą spowodować pożar, uszkodzenie budynku czy spalanie instalacji elektrycznych wraz ze wszystkimi urządzeniami do niej podłączonymi. Dlatego burzę najlepiej przeczekać w domu lub innym bezpiecznym miejscu, mówi Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
1: Po pierwsze, pamiętajmy, aby słuchać aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu. Zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi. W miarę możliwości nie wychodźmy z domu, a w domach i mieszkaniach pozamykajmy okna i drzwi. Pamiętajmy, aby usunąć z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać zmuchnięte przez silny podmuch wiatru i zrobić komuś krzywdę. W trakcie nawałnic często dochodzi do uszkodzenia linii energetycznych, co skutkuje brakiem prądu. Należy sprawdzić, czy mamy w domu zapasowe oświetlenie, na przykład latarkę z bateriami oraz naładowany telefon komórkowy.
0: No i nie należy zatrzymywać się pod drzewami ani słupami wysokiego napięcia. Nie wiem jak wy, ale mi babcia zawsze mówiła, no wyłącz ten komputer, burza idzie. Do dziś jakoś tak robię. Wracamy do grania, zostańcie na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Radio. To trendy, hity wszechczasów. Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.
1: Wracam sobie jeszcze do kalendarza. Mówiłem dziś o Dniu Demokracji, ale uwaga, mamy też Dzień Drukarza. No to wszystkim drukarzom życzę wszystkiego najpiękniejszego.
2: Nie, ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0, będzie 3-0.

0: wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: Reklama. Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
2: Co tydzień nowe okazje w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Już od 1 do 6 czerwca zapraszamy na wyjątkową ofertę tygodnia, pełną hitów cenowych do domu i ogrodu. Tylko teraz ziemia uniwersalna 80 litrów za 18 zł 99 groszy. Wąż ogrodowy Celfast 20 metrów za 29 zł 99 groszy. Kora sosnowa Sterlux za 22 zł 99 groszy. A kosiarka spalinowa z napędem już za 899 zł. To nie wszystko. Sprawdź także promocje na środki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Koniec mistrzostw, do widzenia. Znaczy się koniec mistrzostw jeszcze przed początkiem. Wczoraj piłkarska reprezentacja zagrała ostatni sparing, no a że na mistrzostwa nie jedziemy, to wakacje. Fartowny remis z Nigerią. 2-2 po uderzeniu w ostatniej sekundzie. Analizując mecze towarzyskie z Ukrainą i z Nigerią, to w sumie chyba dobrze, że nie jedziemy na te mistrzostwa. Curaçao mogłoby nas niesamowicie zgnębić.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: BBN o publikacji zdjęć żołnierzy wojsk specjalnych. Unia Europejska chce, by Niemcy zniosły kontrole graniczne. Maja Chwalińska powalczy dziś o finał Rolanda Garrosa. Miriam Lipińska. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego tłumaczy się z kontrowersji wokół zdjęcia ze święta wojsk specjalnych opublikowanego na stronie biura. Widać na nim twarze żołnierzy i komandosów, których tożsamość nie powinna być publicznie znana. Sztab Generalny Wojska Polskiego, publikując identyczne zdjęcia, zamazał twarze funkcjonariuszy. Sprawę nagłośnił Onet.pl. BBN tłumaczy, że dostało fotografie od organizatora święta i że na części z nich twarze były zamazane, a na części nie. Dlatego zdaniem BBN-u nie było przeciwwskazań do wrzucenia zdjęć do internetu. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił dziś w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
2: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
1: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. Teraz sport. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa. Nasza tenisistka zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Bez względu na wynik tego spotkania, Maja już wygrała tę edycję French Open, mówi jej mama Marcela.
3: Nie myślałam w ogóle, że tak daleko córka dojdzie i liczyliśmy, że po kolei, powolutku, że mamy mikroczkami, eliminację. Może pierwsza runda się uda. Ja jestem po prostu pod wielkim wrażeniem i jestem dumna z niej.
1: Pojedynek Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider zacznie się około 17. A równo za tydzień rusza piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Co prawda bez Polaków, ale z rekordową liczbą drużyn. Zagra ich 48. Reprezentacje trenują. Część, tak jak Hiszpanie, jeszcze w swoim kraju, mówi kapitan zespołu Rodri.
4: Jesteśmy tu po to, aby wygrać Mistrzostwa Świata. Na razie o tym jednak nie myślimy, bo przed nami bardzo długa droga.
1: Wśród faworytów są też mundialowi debiutanci, tacy jak Jordania, Uzbekistan czy Republika Zielonego Przylądka.

0: Dzisiaj wieczorem może jeszcze zagrzmieć w naszym regionie i przyda się parasol. Termometry w nocy z czwartku na piątek pokażą aż 16 stopni, natomiast jutro w trakcie dnia do 23. No i dość szaro, w sobotę tylko 19 kresek.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl. Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
4: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
3: Reklama.

Druga zmiana w Trendy Radio, jak Weekend, to pewien weekendowy hicior, który nie starzeje się od 50 lat. Stayin' Alive i Bee Gees.

0: Reklama.
1: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
2: Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć!
0: Reklama.

0: popołudnie w Trendy Radio. Moi drodzy, nadchodzi kolejna, 12. już edycja ogólnopolskiego rajdu rowerowego, który poprowadzi cyklistów przez urokliwe zakątki gminy Jedlicze. Wydarzenie odbędzie się w tym miesiącu, 21 czerwca. Start zaplanowano przy dworze w Jaszczwi o godzinie 13, a dla pierwszych 115 uczestników, którzy potwierdzą swój udział, organizatorzy przygotowali pamiątkowe medale. Mówi Wojciech Uram, prezes Jedlickiego Stowarzyszenia Sportowo-Turystycznego Wojtek MTB.
1: Serdecznie zapraszam na 12. ogólnopolski rajd rowerowy przez miejscowości gminy Jedlicze. Start rajdu jest 21 czerwca o godzinie 13 z poddworu Stojowski w Jaszwi. Meta będzie usytuowania w Jedliczu. Trasa będzie liczyć 32 km. Przejedziemy przez wszystkie miejscowości gminy Jedlicze. Zapisy trwają do 12 czerwca. Myślę, że każdy uczestnik rajdu spokojnie sobie poradzi z tą trasą. Zapraszam serdecznie wszystkich i myślę, że spotkamy się 21 czerwca. Do zobaczenia.
0: Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca pod numerem 692 608 801. A my wracamy do grania. Grania Trendy Hitów na czwartek, ale weekend jednocześnie.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach. Reklama.
1: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 513. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Bruno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: popołudnie w Trendy Radio. Gdzie spędzać długi weekend? No jeżeli nie wyjeżdżamy nigdzie poza miasto, poza region, to można po prostu pospacerować, czy to po urokliwych uliczkach, czy to po parkach. No właśnie, a gdzie się wcześniej spotykano na terenie Jasła i gdzie się ludzie spotykają teraz? O tym dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle.
1: Elementem, który zdecydowanie wpłynął na miejsce, gdzie spotykali się Jaślanie, było powstanie parku. Po budowie Jasielskiego Sądu została duża działka w centrum miasta, no, która powinna być w zasadzie zabudowana, ale ówcześni radni uznali, że miastu brakuje takiego miejsca, które byłoby płucami miasta. I postanowiono tą atrakcyjną działkę przekształcić w park miejski. Staraniem Teodora Bernadzikiewicza powstał piękny park z układem alejek, z piękną glorietą, na której przygrywała orkiestra miejska. I to właśnie park od tej pory stał się takim miejscem, gdzie gromadzili się mieszkańcy, wypoczywali, zwłaszcza w weekendy. No wtedy takim dniem wolnym od pracy była niedziela. Ludzie, którzy mieszkali w mieście, wybierali się na spacer do parku. Panie w pięknych sukniach, panowie w garniturach, z laseczkami, w melonikach. A więc był taki ciekawy klimat do spotkań, do rozmów. Zachowały się historyczne fotografie pokazujące właśnie tych ludzi. Często przewijają się gimnazjaliści jasielscy w charakterystycznych mundurkach. I co ciekawe, ten park dla ówczesnych mieszkańców Jasła był w zasadzie poza miastem i wielu mieszkańców uważało, że nie godzi się, aby szacowny mieszczanin z rynku maszerował na spacer do parku, tylko podjeżdżano tam dorożkami. Dzisiaj na pewno najwięcej osób przebywa przy fontannie. To jest takie miejsce, gdzie zwłaszcza w jakieś takie ciepłe, upalne dni, ze względu na tą rozpryskującą się wodę, panuje pewien mikroklimat i jest to doskonałe miejsce do zabawy dla, nie wiem, kobiet z dziećmi, dla osób starszych, które przychodzą. Jednak park ma ten swój mikroklimat, w cieniu można mile spędzić czas. Nie ma tego zgiełku, nie ma tego kurzu miejskiego, który jest normalnie na ulicach. Ale mamy tam też kawał historii miasta Jasła, bo jest glorietka, która jest powiązana z wizytą cesarza Franciszka Józefa w Jaśle, który tutaj nadzorował wielkie manewry. Jest pomnik poświęcony Tadeuszowi Kościuszce, ufundowany przez mieszkańców miasta Jasła. No i mamy grób nieznanego żołnierza, który też jakby przez pokolenia jednoczył mieszkańców miasta Jasła. A z rzeczy nowszych no jest pomnik Adama Loreta, wybitnego dyrektora Lasów Państwowych. Czyli tych atrakcji w mieście jest stosunkowo dużo. Dodatkowo czasem uda się tam jakąś wystawę plenerową wyeksponować, a mamy ścieżkę taką historyczno-przyrodniczą, która uczy wiedzy zarówno o przyrodzie tej, która w parku jest do podziwiania, ale również o historii miasta, a zwłaszcza tych przyległych budynków, bo każdy z nich ma jakąś swoją historię. Dzisiaj nie istnieje tam już poczta w bezpośrednim sąsiedztwie rynku, czy inne instytucje, które po wojnie po prostu zmieniły swoją lokalizację.
0: No żeby tylko jeszcze pogoda dopisywała do tego, żeby spędzać czas na łonie natury, to byłoby doskonale. Doskonałe są za to trendy, hity, które cały czas serwujemy wam na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 30.
2: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
3: Mamy kłady dla każdego.
2: Zapraszamy.
4: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca, zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MTM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MTM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
0: Reklama.

0: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Popołudnie w Trend Radio, świąteczne popołudnie, pijani kierowcy. No niestety, to jest poważny problem społeczny w Polsce. Niestety liczba ta nie maleje, ponieważ społeczeństwo od lat wsiada za kółko nawet po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu. No, o tym, jak zareagować, kiedy widzimy pijanego kierowcę, opowiedziała nam Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Policji w Lesku.
2: Przede wszystkim powiadommy policję. Starajmy się zapamiętać i podać jak najwięcej szczegółów dotyczących pojazdu i kierowcy, którego zachowanie nas zaniepokoiło. Powiedzmy, w którą stronę jechał, na miejsce zostanie skierowany patrol policji, by zatrzymać i przebadać kierującego, jego stan trzeźwości. Raczej nie próbujmy tego robić sami, dbajmy przede wszystkim o własne bezpieczeństwo.
1: Niepokojące nas sytuacje powinniśmy niezwłocznie zgłaszać, dzwoniąc oczywiście na numer 112. Wracamy do grania.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Premier Donald Tusk zapowiada wielki marsz patriotów. Maja Chwalińska zawalczy o finał French Open. Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami zagrzmi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Dla dwóch ostatnich regionów są też alerty hydrologiczne pierwszego najniższego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze, bo na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 35 mm deszczu. Intensywne opady możliwe także w części Dolnego Śląska. Dokładnie za rok, 4 czerwca, odbędzie się w Warszawie wielki marsz patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Jak poinformował, jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego komitetu budowy pomnika zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Maja Chwalińska zawalczy dziś o finał French Open. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Diana Schneider. To będzie 9. mecz Chwalińskiej w Paryżu. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
2: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
1: Dzisiejsza rywalka Diana Schneider jest sklasyfikowana o ponad 90 miejsc wyżej od Polki, ale docenia jej grę.
3: She's a very tricky player, so I'm not surprised.
4: To bardzo sprytna zawodniczka, więc nie dziwi mnie, że jest dobra. Czasami trzeba trochę czasu, ale jest sprytna, jeśli chodzi o dropshoty, slice'y, no i jest leworęczna.
1: To będzie drugi pojedynek obu zawodniczek. Poprzednio mierzyły się na turnieju w Stambule i wtedy wygrała Rosjanka. Maja Chwalińska ma więc okazję do rewanżu. I na koniec cud na Mount Everestie. Odnaleziono zaginionego nepalskiego przewodnika. Hilary Dawa Sherpa został 6 dni temu uznany za zmarłego. Doświadczony 52-letni przewodnik dotarł na najwyższy szczyt świata pod koniec marca z brytyjskim alpinistą. Potem się rozdzielili. Poszukiwania Sherpy również z użyciem helikoptera do dziś nie przynosiły rezultatu. Ostatecznie jednak mężczyznę odnaleziono. Trafił do szpitala w Katmandu. Ma odmrożenia, ale poza tym nic mu nie jest.
5: W nocy z czwartku na piątek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 16 stopni, jutro w trakcie dnia do 23. No i dużo szarości na niebie znowu, przelotnie też popada. Szaro będzie również w sobotę, wtedy do 19 kresek.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
6: Ogłoszenie społeczne.

0: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na ciebie. Do zobaczenia.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Co tydzień nowe okazje w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Już od 1 do 6 czerwca zapraszamy na wyjątkową ofertę tygodnia, pełną hitów cenowych do domu i ogrodu. Tylko teraz ziemia uniwersalna 80 litrów za 18 zł 99 groszy. Wąż ogrodowy Celfast 20 metrów za 29 zł 99 groszy. Kora sosnowa Sterlux za 22 zł 99 groszy. A kosiarka spalinowa z napędem już za 899 zł. To nie wszystko. Sprawdź także promocje na środki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
6: Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć.
0: Reklama.
7: Druga zmiana w Trendy Radiom. Hermes House Band nam teraz zagra. Jesteśmy po 16. Trwa długi weekend, ale wiadomo, duża część z nas, jak nie większość, jutro normalnie do pracy. Come on, Ellen.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
2: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze, nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Popołudnie w Trendy Radio, kochani. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zachęca do udziału w czerwcowych pracowniach dla rodzin z dziećmi dorosłych oraz seniorów. Warsztaty obejmują m.in. zajęcia z malowania na szkle, zajęcia ze szydełkowania czy pracownie snycerstwa, mówi Paulina Pabis-Boczar, kierownik Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
2: W czerwcu odbywać się także będzie pracownia rękodzieła tradycyjnego. Są to zajęcia dla rodzin z dziećmi. Zależy nam na tym, by zachęcać do współtworzenia małego dzieła sztuki dorosłych i dziecko. Dziecko przez to zyskuje niezapomniany czas z opiekunem, natomiast dorosły może szlifować swoje umiejętności dekoracyjne, ale także ćwiczyć kreatywność i wykazywać się tym w pracy z pociechą.
1: Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej Etnocentrum, a na www.trendyradio.pl regularnie dostajecie informacje o najciekawszych wydarzeniach w naszym regionie.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
6: Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
0: Reklama.

Popołudnie w Trend Radio. Co w ten długi weekend dzieje się, jeśli chodzi o sport w naszym regionie? W najbliższą niedzielę odbędzie się przełożony wcześniej mecz. Miejmy nadzieję, że się odbędzie, bo tak patrzę na prognozy. Mecz Wilków Krosno z Orłem Łódź. To spotkanie na wyjeździe, tak jak mówiłem, w niedzielę o 17:00. No i trzymamy kciuki za zwycięstwo, trzymamy kciuki za przełamanie.

Zbliża się 17, oczywiście punktualnie o 17 wiadomości z kraju, ze świata, ekspres informacyjny w Trendy Radio, a po 17 rusza specjalne czwartkowe wydanie programu 90 w 60, no i muzyka lat 80. i 90. przejmuje naszą antenę. Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do jutra, do usłyszenia, cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Przed nami dni z dynamiczną pogodą. Są prognozy na długi weekend. Za chwilę też prognozy dotyczące cen paliw i bankowe problemy papieża Leona XIV. Miriam Lipińska. Burze i intensywne opady deszczu. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 6 województw na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Pod znakiem takiej dynamicznej pogody upłynie cały długi weekend. Jutro padać ma już w całej Polsce, a lokalnie znów zagrzmi. Na pocieszenie do niedzieli będą nam towarzyszyć całkiem przyjemne temperatury, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
1: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotnymi opadami deszczu. To teraz jeszcze prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jak wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia. Mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
3: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie. Widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jednodwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
1: Na razie ceny ropy spadają, a dziś i jutro litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5 zł 94 grosze. Benzyny 98, 6,52, a oleju napędowego 6 zł 40 groszy. I na koniec jeszcze bankowe perypetie Leona XIV. Po przenosinach do Watykanu papież zadzwonił do siedziby swojego banku w Stanach Zjednoczonych, by poinformować o zmianie adresu na watykański. Pracownica Centrum Obsługi Klienta kazała mu jednak przyjść osobiście, by załatwić formalności. Gdy Leon XIV zapytał, czy to by coś zmieniło, gdyby powiedział, że jest papieżem, pracownica banku rozłączyła się, sądząc, że to żart. Ostatecznie, blisko miesiąc po nagłośnieniu sprawy przez włoskie media, do Watykanu przyjechał skarbnik stanu Illinois, z którego pochodzi papież. Po zakończeniu wczorajszej audiencji generalnej podszedł do Leona XIV i przekazał mu dokument potwierdzający zwrot sumy $8.65 z nieużywanego przez papieża konta w USA.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 23 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski. Za dnia oczywiście, w nocy odrobinę chłodniej, bo na termometrach 12 stopni. Uważam, że no nadal przyjemne temperatury. Natomiast jutro 26 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze. Sobota cieplejsza, pełne słońce, 24 stopnie, niedziela, uhuhu, jeszcze bardziej, bo 26.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama. Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
4: Wynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.

0: Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
2: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
3: Dzień dobry, witajcie moi drodzy.
5: Cześć,
3: no to weekend mamy, wolne mamy. Pierwszy, słuchajcie, weekend od dłuższego czasu, długiego weekendu.
5: No w sumie od maja.
3: Od maja, od dokładnie maja, tak. Dzisiaj Boże Ciało, słuchajcie, święto i też oczywiście nasza audycja dwugodzinna. Wyjątkowo z tego względu, że po prostu wiemy, że lubicie lata 90.
5: Tak
3: i dzisiaj
5: jest.
3: Wychodząc naprzeciw...
5: Przygotowaliśmy świetne kawałki lat 90.
3: To wszystko powiedziałaś, dokładnie.
5: Tak, zapraszamy.
3: Tak, jeśli ktoś grilluje, to też pozdrawiamy. A jeśli ktoś coś dostał wyjątkowego na Dzień Dziecka, też może nam się pochwalić. Co dostałaś?
5: O, Marcin!
3: No, co dostałaś?
5: Nic.
3: Nic na Dzień Dziecka
5: nie
3: dostałaś?
5: Nic nie dostałam.
3: Dostaniesz ode mnie, masz.
5: O, dzięki.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: przepis na dobry czwartek.
1: Kaoma.
0: Lambada.
2: No, no bo
3: ja
2: tak,
3: już słyszę te, wiesz,
2: zastanawialiśmy się od dłuższego czasu, co takiego fajnego wyszukać, co takiego fajnego zagrać, co by pasowało do dzisiejszego wolnego dnia.
1: No, wydaje mi się, że to będzie naprawdę...
2: Imprezowe, naprawdę fajne, słowa znamy i fajnie się przy tym tańczy.
3: No i coś Marcin, więcej trzeba? Znamy jeszcze kroki.
2: O, właśnie, no, no to jeszcze tak.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Doktor Alban, Sing Hallelujah.
2: Są takie hity
1: szwedzki piosenki.
2: Tak, ale są takie hity doktora Albana, jak na przykład It's My Life, które znamy po prostu od pokoleń, chciałoby się powiedzieć.
1: Tak jest.
2: I dzisiaj przy tym wyjątkowym święcie fajnie zagrać, słuchajcie, Sing Hallelujah.
1: Tak jest. Dokładnie. Coś innego i wydaje mi się, że no wpasowuje się w
2: 100%, tak, prawda?
1: No pewnie.
2: Tak, w czwartek, przypominamy, to już czerwiec, coraz bliżej do wakacji. Jeśli wybieracie się gdzieś do wakacji i chcielibyście się, no co, no to najnormalniej powiem, pochwalić,
1: urlopować,
2: to piszcie do nas. Piszcie,
1: co będziecie porabiać, gdzie wyjeżdżacie, wylatujecie. No i pamiętajcie, że zbieramy też wasze pocztówki w formie zdjęciowej. Możecie podsyłać na naszego fanpage'a.
2: Ale mamy też informację od Katarzyny, która napisała, co dała swojemu mężowi na dzień dziecka.
1: Widzę. No i dobrze.
2: A co mu dała?
1: No taka zabawka też fajna.
2: Bilet nad morze w jedną stronę.
1: A jak? No tylko gorzej jak nie wróci.
2: W jedną stronę. Dlaczego
1: Pani Kasiu, gorzej jak nie wróci.
2: Mają niektórzy finezję, nie?
1: No są.

0: 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj.

0: Pet Shop Boys, o, Domino to jest Dancing.
1: To jest, słuchajcie, brytyjska grupa, wykonująca oczywiście w latach 80. szeroko rozumiany dance.
0: I muzykę pop, tak.
1: No i tworzy oczywiście wokalista tę grupę, Nelly.
0: Tak, Tennant.
1: I klawiszowiec.
0: Chris Lowy.
1: Dokładnie tak.
0: W ogóle bardzo ładne nazwiska, nie? Tennant Lowy.
1: Ja osobiście bardzo lubię Go West.
0: Ja też bardzo lubię, ale Domino Dancing też dawno nie było. I West
1: End Girls. Się kojarzy oczywiście z...
0: No z wakacjami, no, Marcin.
1: Nie, z filmem odpowiednim.
0: A, no tak, dobra.
1: Tak,
0: dobra.
1: O to chodzi.
0: Ale to nie mów nikomu. Okay.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Prince, Ital Joe i tak zastanawialiśmy się, czy ten amerykański zespół się wpasuje w 90 godziny. Okazuje się, że w 100%. No właśnie, bo ten numer chyba każdy zna i każdy lubi. W ogóle producent Marky Mark był wtedy bardzo popularny i tworzył właśnie Prince Ital Joe, prawda?
2: Tak jest. I Prince Ital Joe współpracował właśnie z tym producentem.
1: Z albumy nagrali.
2: Tego, no jaki sukces odnieśli, nie? Happy People. Pamiętasz?
1: Piszcie do nas, co teraz porabiacie. To jest dla nas ważne, istotne. Oczywiście będziemy wam
2: towarzyszyć.
1: Na 99.5.2 FM, ale też i w internecie.
2: Tak jest, piszcie na naszym fanpage'u na fejsie. Znacznie szybciej odpowiadamy.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl. Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
3: Teraz musisz zaśpiewać.
4: Które?
3: No, Fun Factory. Otworzysz słowa? Nie. I wanna be with you. No co, tak musisz tak ładnie zrobić.
4: With you, baby.
3: No jeszcze, oho. Tak, i tylko tyle, nic więcej.
4: A Marcin, ja to zostawiam Fun Factory.
3: Mamy informacje, co porabiacie. Słuchajcie, no jak się okazuje, tak bierzemy pod lupę teraz większość maili od Was, no grillujecie, jednym słowem.
4: Tak jest, no ale to dobrze, no. Chociaż pani Lena z Sanoka, którą też gorąco pozdrawiamy, napisała, że pogodowo tak średnio, ale za to przyniosła grilla do domu.
3: To ty chcesz od pogody, pogoda zawsze jest dobra.
4: Tak myślisz?
3: Oczywiście.
4: No ja wiem, Marcin, słuchajcie, Marcin nawet
3: dobra,
4: w zimie grilla
3: nie mówię tego głośno, bo niektórzy w tym momencie...
4: Zaraz będziesz mieć gości.
3: W ogóle gada,
4: wiecie,
3: nie?
4: No tak, właśnie. Marcin, ale ty masz
3: czasami.
4: Takie pomysły crazy.
5: Check it out, check it out.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Nana.
2: Czwartek i oczywiście długi weekend w toku. No tak jak powiedziałaś, kiedyś ja przypominam sobie, kiedy to nagranie pojawiło się w rozgłośniach radiowych, bo pojawiło, to nie było Spotify'a, nie było YouTube'a.
1: No nie było nic.
2: I wszystko pojawiało się w rozgłośniach radiowych, wszyscy czekali na taki wielki hit i pojawił się, słuchajcie, wprost na wakacje. Był miejscem pierwszym na różnych miejscach przebojów.
1: Ale wiesz co, Natal Marcin, zauważyłam, że jak ten utwór nawet w formie remiksu gdziekolwiek leci...
2: To się udaje, nie? Jego emisja.
1: Każdy wychodzi na parkiet, każdy śpiewa, każdy wspomina.
2: I wie, o co chodzi.
1: No jest naprawdę utwór bardzo sentymentalny.
2: Sentymentalny?
1: No jest.
2: Masz jakąś piosenkę sentymentalną, do której chcesz wracać, którą bardzo lubisz?
1: Kaczuszki.
2: Jakie kaczuszki?
1: No wiesz, przypominam sobie, jak byłam w przedszkolu, nie musiałam robić nic.
2: To ty musisz sobie przypominać, jak byłaś w przedszkolu?
1: No.
2: Ludzie, to już tyle lat minęło.
1: No tak?
2: Mogłabyś trochę wydorośleć.
1: No super, a co ty, Marcin?
2: Wiem.
1: Ja niedawno Dzień Dziecka obchodziłam.
2: Wiem. Tak, Aniu, spoglądam na ciebie i tak, już jesteśmy, ile? Cztery lata?
1: No zaraz pięć.
2: Pięć? No i z roku na rok... No jesteś młodsza. O co to chodzi?
1: Ale wiesz co, Marcin?
2: No tak, w tym filmie może.
1: Ja mam na ciebie dobry wpływ, bo ty też.
2: Ja też, no.
1: It's magical.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Bum, bum, bum, bum. To gdzie chciałabyś pojechać na wakacje?
2: Wiesz, myślę nad kilkoma miejscówami.
1: A gdzie chciałabyś pojechać na dziś? Bo siedzisz w studio.
2: Na dziś? Wiesz, tu mi dobrze, bo no taka pogoda dobrze. Przyjemna do studia.
1: No widzę, przerosłaś do tego stołka.
2: No, a ty mój drogi?
1: Ale wiesz co, to takie jest trochę... Bo ciężko później cię ruszyć z tego stołka.
2: No nie, jak ja tutaj zasiądę, to no ja taki... nie wstaję przez tyle godzin.
1: No właśnie, są takie nawet memy, słuchaj, że niektórzy się po prostu przyspawują przez całe swoje życie, karierę do krzesła i później ciężko ich ruszyć.
2: Ciężko, ale powiem ci, Marcin, że to krzesło jest bardzo wygodne.
1: Tak?
2: No, dlatego się nie chcę ruszać.
1: Niech będzie.
2: No.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Tina Cousins, Pray.
2: Tak, moi drodzy, angielska piosenkarka pojawia się na naszej antenie, autorka tekstów i była też modelką. No właśnie, miała 5 singli, w pierwszej 20 brytyjskiej listy singli się też znajdowała
1: tak
2: bardzo
1: jest,
2: często.
1: Tak jest, zarówno jako artystka solowa, również we współpracy z innymi, chociaż wydaje mi się, że sławę przyniósł jej DJ Sash.
2: No właśnie, z nim stworzyli ten wielki przebój, który znamy do dzisiaj, który kojarzy się z 90 na godzinę, bo często go gramy, często do niego sięgamy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Skażenie rzeki Zdobnicy na Podkarpaciu, trwają poszukiwania jego źródła. Wypadek Boeinga Lufthansa na lotnisku we Frankfurcie. Maja Chwalińska walczy o finał French Open. Już wiadomo, z kim zmierzy się, jeśli wygra. Miriam Lipińska. Śnięte ryby w rzece Zdobnica w miejscowości Ludcza na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla samych mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody w rzece. Na miejscu są przedstawiciele m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich. Zdobnica jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoka. 30-letni pilot zginął w katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Wrak maszyny znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy, wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji, inspektor Katarzyna Cisło.
2: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu Góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
1: Przyczyny wypadku ustala prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Zagranica. Niezależny brytyjski urząd do spraw postępowania policji ma zbadać, czy policjanci w trakcie aresztowania studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka kierowali się rasizmem. Nowak, 18-letni student pierwszego roku Uniwersytetu w Southampton, zginął w grudniu ubiegłego roku, gdy podczas powrotu do domu został 5 razy pchnięty nożem przez 23-letniego Sikha. Policjanci przybyli na miejsce zamiast udzielić pomocy Nowakowi. Aresztowali go i skuli kajdankami, bo uwierzyli słowom Sikha, że został on znieważony na tle rasowym. Chwilę później Nowak zmarł. Po publikacji nagrania, na którym widać brak reakcji policjantów na słowa Nowaka, że jest ranny, w Southampton doszło do protestów i zamieszek. Wypadek Boeinga 787 na lotnisku we Frankfurcie. Z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn na płycie postojowej zapadło się przednie podwozie samolotu, w wyniku czego maszyna częściowo położyła się na brzuchu. Rannych zostało kilkoro pracowników Lufthansa. W chwili zdarzenia na pokładzie nie było pasażerów. Maja Chwalińska od blisko godziny na korcie z Rosjanką Dianą Schneider walczy o grę w finale French Open. Jeśli dziś wygra, w finale zmierzy się z Mirą Andrijewą. 19-latka pokonała w pierwszym półfinale Ukrainkę Martę Kostiuk 6-1, 6-3.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. W nocy temperatury wyniosą 12 stopni, natomiast już jutro zdecydowanie cieplej, bo 26 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze i wiatr w porywach nawet do 50 km na godzinę. Sobota przyjemna i już znacznie spokojniejsza, 24 stopnie na termometrach, niedziela, a jeszcze lepsza, bo 26.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Już w najbliższą niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. O godzinie 15 rozpoczniemy drogę krzyżową, a o godzinie 16 zostanie odprawiona msza święta w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i zawierzenia swoich intencji Matce Bożej Fatimskiej. Góra Liwocz, najbliższa niedziela, droga krzyżowa o godzinie 15, msza święta o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
0: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak w Jaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
4: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
5: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca, zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Reklama.
6: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: radio. Przepis na dobry czwartek.
1: The Sound Lovers i Surrender.
2: Oj, to taki włoski projekt muzyczny, w którym na pewno coś trochę ty maczałaś swoje paluszki.
1: No na pewno maczałam, ale...
2: Dlaczego?
1: Ja
2: no,
1: uwielbiam...
2: lubisz ten numer, no,
1: kocham
2: po prostu.
1: Ten numer. Dla tak, mnie ja The wiem. Sound Lovers to jest tak świetny zespół, nawet z hitem Abracadabra. No mają coś takiego w sobie.
2: Co takiego? No, no pewnie, że znam.
1: No Marcin, coś takiego w sobie, co tak, nie wiem, motywuje tak? do działania.
2: Takiego coś w sobie, jak ty masz, jak idziesz na wakacje.
1: No tak, pieszo. Tak. Pieszo. No to trochę gorzej.
2: No pieszo, no dlaczego? No piesze wędrówki na wakacjach są najbardziej pożądane.
1: No są, ale takie męczące.
2: No co, chciałabyś jechać tylko i zwiedzać przez okno cokolwiek?
1: Z łokciem na oknie.
2: Wiesz co, to jakie to są wakacje? To nie są wakacje.
1: No,
2: widzę właśnie.
1: A ty Marcinie?
2: Ja właśnie przeciwnie, wolę wędrować, wolę dużo zwiedzać i wszystko
1: no wiem,
2: na piechotę.
1: No wiem.
2: Poza tym kajaki, lubię też chodzić po górach.
1: No wiem, Marcin,
2: i spinać się po skałkach też.
1: A jak tam na Cergowej ostatnio?
2: Nie, super. To nie wiedziałam, że jest aż tak stromo, ale jest stromo.
1: Pięknie.
2: Naprawdę
1: nie?
2: stromo, pięknie.
1: To zimą lepiej nie wychodzi.
2: A w którym roku byłaś ostatni raz na Cergowej?
1: W 1900? Tym roku nawet.
2: Tak, w 1996.
1: Tak, dokładnie.
2: No to wtedy, kiedy powstał ten numer, słuchajcie, Surrender.
1: Tak, do tego wychodziłam po górach.

0: Coco Jumbo. Oj, bez tego utworu...
1: Absolutnie nie dałoby się poprowadzić tego programu, nie?
0: Ani długiego weekendu.
1: Ani długiego weekendu, bo jest oczywiście czas na to, żeby właśnie takie wyszukiwać znane, fajne hity. No i oczywiście, żeby wam przy grillach dobrze się słuchało tej audycji, to pozdrawiamy wszystkich, na przykład
0: bardzo
1: Tomka, który spalił obecnie kiełbasę.
0: O nie!
1: Ale karkówkę nie spalił.
0: Marcin, ale wiesz co?
1: Tak?
0: Są takie osoby, które no nawet nie przy kiełbasie, ale
1: pamiętasz,
0: jak parówka
1: im
0: pęknie...
1: Z pewnym kucharzem znanym.
0: To jest tyle.
1: Mariuszem?
0: Tak, pana Mariusza pozdrawiamy
1: no
0: bardzo
1: właśnie,
0: serdecznie.
1: On robił takie ziemniaki, słuchaj, zawijane w streberko i w środku
0: o,
1: było
0: tak.
1: To wszystko z masełkiem. No
0: ale
1: dobre,
0: pyszne.
1: Dobre, no, no nie powiem, że... Czegoś takiego dawno nie jadłem. No, nie
0: ale
1: jadłem.
0: Wiesz co, Marcin, powiem ci szczerze, że jak byłam młodsza i wychodziłam na takie wycieczki z PTTK, wiesz, z oddziałem.
1: To coś takiego było normalną
0: tak,
1: sprawą,
0: tylko
1: tak?
0: Zawijało się tego ziemniaka w wegecie.
1: O, w wegecie?
0: Tak,
1: a,
0: i wrzucało okay. się do sreberka.
1: A dlaczego w wegecie?
0: No to była taka przyprawa, wiesz, bardzo popularna na ten czas.
1: No dobrze.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: DJ Quicksilver, Amen. O. Oj, to jest przepiękny utwór, można naprawdę teraz...
2: Może się powtórzę? No może się ciągle powtarzam, nie wiem. Musiałbym się słuchać z drugiej strony głośnika. No, to pamiętam, kiedy przyjechali do Polski, to było takie wydarzenie, moja droga, że dzisiaj po prostu pierwsza byłabyś pewnie w kolejce.
1: No byłabym, stałabym
2: do
1: na
2: PKP.
1: Barierkach później,
2: tak,
1: w pierwszym rzędzie.
2: Tego,
1: ja bym się wszędzie wypchała.
2: Droga moja, najpierw trzeba by było dojechać.
1: Ach, no
2: a nie wiesz,
1: tu
2: jak
1: się
2: to...
1: pojawia problem. I na gapę.
2: Tak, i wszystko. A to nie chodziło na gapę czy nie na gapę, tylko nie było gdzie wsiąść.
1: No nie było, ja wiem, Marcin.
2: Stało się po prostu jak, nie wiem... W mrowisku.
1: Okropne.
2: No oczywiście. Ja pamiętam, jak jechałem
1: Marcin,
2: gdzieś,
1: ja
2: po prostu
1: stałem
2: na baczność i nie wiedziałam, modliłem się, żeby jak najszybciej dojechać.
1: Zaraz ci pokażę, Marcin, jak wygląda z bliska mrówka, to nie uwierzysz.
2: Poważnie?
1: Naprawdę.
2: Bardzo ładnie.
1: Ja jestem
2: tak,
1: załamana.
2: Tak jak ta ważka.
1: Jak to zobaczyłam po raz pierwszy.
2: Ale że ładna, czy o co chodzi?
1: Tak wygląda trochę strasznie.
2: Poważnie?
1: No zaraz
2: nie,
1: ci pokażę.
2: No przecież mrówki pamiętamy i
1: patrz,
2: znamy
1: Marcin,
2: doskonale.
1: Tak wygląda z bliska mrówka.
2: U.
1: Powiedziałbyś?
2: Naprawdę tak?
1: Tak, i teraz jak podnoszę mrówkę, bo wiesz, no taki czas, że ludzie robią prania, bo jest cieplej
2: no
1: na zewnątrz.
2: No to musimy zrobić, jak podniesiemy mrówkę, to musimy zrobić jej zdjęcie.
1: Czy ty to widzisz?
2: No, byłby naprawdę jakiś taki...
1: Do horroru. A to takie słodkie, małe...
2: Chyba to jakaś grafika przerobiona mi
1: no
2: się
1: No nie, Marcin,
2: wydaje.
1: Naprawdę. Okay. Naprawdę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Pędzimy, pędzimy.
2: 96, tak jest,
1: moi drodzy. Długi weekend, moi drodzy. Czujesz ten długi weekend jakoś tak?
2: Wiesz co, Marcin, gdyby było tak 30 plus...
1: A, no to wtedy byś czuła. A tak to inaczej.
2: Inaczej, no trochę jest.
1: No dobra, myślę, że trochę poczujesz...
2: Przesadzam.
1: No oczywiście, że tak.
2: A dobra, może masz rację.
1: Niekoniecznie. Ważne, że niektórzy mają wolne i ich mocno pozdrawiamy, a ci, którzy nie mają wolnego, no to słuchajcie, jesteście razem z nami, a my tworzymy dla was znakomitą muzykę eurodance'ową. I teraz mamy kolejną propozycję dla was.
2: Tak jest. United Six, Sunlight Brothers, Stone Nation i Club Bizarre.
1: Piękny numer, moi drodzy, Club Bizarre.
2: Coś
1: znamy w wielu osłonach. Często też grasz, nie?
2: Bardzo często.
1: Nawet odsłona jedna pojawiła się na trendliście.
2: Tak, tylko to nie jest ta osłona, to jest taka bardziej delikatniejsza. Ale moi drodzy, no nadal czujemy ten bas. Także jak jesteście w samochodach, to wybaczcie, ale wasze szyby no też zaczną tańczyć.
1: Tak? Mhm. Żeby nie rozwaliło szyb.
2: Oby. Baby,

0: Reklama. Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Bass Bumpers.
1: O,
0: tak, Keep on Pushing.
1: No to właśnie. Słuchajcie, tego numeru dawno nie słyszałem, aczkolwiek przypomniałem sobie dopiero wtedy, kiedy Ania przeczytała tytuł nagrania.
0: Tak jest, przenosimy
1: propozycja
0: się do Niemiec.
1: Od, no właśnie, Weroniki, którą gorąco i serdecznie pozdrawiamy, jak też i cały Tarnów.
0: Wera, dla ciebie.
1: No i dla ciebie, i dla twoich znajomych. Podobno trochę pichcicie, może nie grillowo dzisiaj, ale po prostu tak kuchennie, nie?
0: No tak, no Marcin, to wiesz, ile teraz można rzeczy porobić, fajnych, no, ciekawych.
1: Oczywiście, że tak. No. Placka zaprasza nas na placka, ale jakiego placka nie napisała?
0: O, zjadłabym takiego.
1: Jaki by nie był, na pewno przyjedziemy.
0: Jejku, zjadłabym kruszonkę ze śliwką.
1: Ja z truskawkami.
0: Też będzie.

0: Coco, open your eyes.
1: No to jest moja ulubiona piosenka z 97 roku. Powtarzam to ilekroć
0: razy
1: usłyszę.
0: Nie tak dawno, w maju też tak powiedziałeś, no i stwierdziłam, a dobra, wrzuci. No,
1: oczywiście.
0: To
1: słuchajcie, zakochałem się od początku w Coco, kiedy to nagranie się pojawiło na listach przebojów. I teraz wracamy do tego pamiętnego 97.

0: Trendy Radio.
1: O, w takim razie bardzo gorąco pozdrawiamy pana Bogdana z całą familią.
2: To są, tak jak mówiłem, w podróży, no.
1: No tak jest, pan Bogdan wraca właśnie z Połoniny Wetlińskiej.
2: O, Marcinie, to pozdrawiamy bardzo gorąco.
1: Piękne Bieszczady, wydaje mi się,
2: trochę
1: że na
2: zazdrościmy.
1: To jest naprawdę idealna opcja, plus w górach jest teraz no nieco chłodniej.
2: Jaka, ale jakie buty byś ubrała?
1: Wiesz, szpilki? Pełne na pewno szpilki, tak Marcin, żeby potem być memem internetu.
2: A, no właśnie, no. Ja bym był jednym z tych kamerzystów, który by na pewno się zmobilizował do tego, żeby to nagrać.
1: Patrz w dół, Marcin.
2: Co tam takiego znalazłeś znowu? Ejku, ty zawsze coś znajdziesz w tym necie, po prostu to jest
1: nieodzowna
2: sytuacja.
1: No Marcin, jak ja to zobaczyłam,
2: no.
1: Patrz, jak kobieta na Giewont chodziła.
2: No i źle?
1: Marcin.
2: Co ty chcesz?
1: Bardzo źle, niebezpiecznie.
2: Niebezpiecznie, no,
1: patrz tu, jakie buty. No. Jaki rajstop?
2: Mhm.
1: No, czujesz temat?
2: Czuję temat.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. Brzozowie.
1: Korona.
2: Baby. To jest włoski projekt, bardzo udany, bardzo... No taki, słuchajcie, na czasie, jeśli chodzi o lata 90. Chyba tak powstało, nie?
3: Pamiętasz?
2: Tak pozostało.
1: Nawet Popek, nie? Nawet chyba Popek użył...
2: No, czy, tak, tak. Popek też doktora Albana i w ogóle nagrał z doktorem Albanem fajną piosenkę.
1: Bardzo.
2: It's my life, z tego
1: Popek
2: co pamiętam.
1: Popek chyba bardzo lubił Eurodance.
2: No, chyba tak. Pozdrawiamy gorąco wszystkich, którzy
1: fanów,
2: dzisiaj,
1: tak
2: no właśnie, fanują właśnie takim eurodance'owym klimatom, tak, brzmienią. Pozdrawiamy was bardzo gorąco, gdziekolwiek jesteście, towarzyszymy wam dzisiaj z najlepszą muzyką.
1: No pewnie, zostańcie na 101.9 i 95.2 FM.
2: Długi weekend.
1: Uhuhu, długi.

0: Bye, bye, bye.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie. Buźka, program na antenie cały czas, słuchajcie, wyjątkowy, więc zostańcie z Trendy Radiem. My tutaj informujemy o tym, co dzieje się w regionie, co dzieje się na świecie i w Polsce, ale też poruszamy różnego rodzaju tematy, które są wam bliskie i nam też, jak najbardziej.
2: Tak jest. No, no i dziubasy, podsyłajcie foty, piszcie śmiało, co tam porabiacie, a my czekamy na wiadomości.
1: I dziękujemy wam za te informacje, które docierały z różnych miejsc z regionu.
0: Tak.
1: Dokładnie
0: jest.
1: Tak. Nie niektórzy tylko grillowali, chociaż nie za ciepło, inni znowu podróżowali, spinali się trochę dzisiaj po górach, o,
2: no
1: to
2: tak,
1: mam na myśli.
2: A tu jeszcze piątulo, sobota, no, niedziela, także
1: co
2: tych
1: ty
2: dni
1: będziesz
2: jeszcze
1: robić,
2: jest,
1: jak jeszcze masz tyle wolnego?
0: Nie wiem, Marcin.
1: Zastanawiam się też.
0: Ja też kminie.
1: To kmin dobrze.
0: A ty?
1: Ja nic, odpoczywam.
0: A dobra, no to w Bieszczady jedziesz jutro.
1: Oczywiście, z tobą.
0: Dobra.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pierwszy set w półfinale w Paryżu dla Maji Chwalińskiej. Pociąg Podhalanin z blisko 6-godzinnym opóźnieniem. Ruszają dni walki z rakiem. Lekarze będą zachęcać do profilaktyki. Miriam Lipińska, a na początek rzut oka na korty w Paryżu i świetne wieści. Maja Chwalińska prowadzi w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider. Polka wygrała pierwszego seta 7-6. Rywalizacja w tej partii trwała godzinę i 17 minut. Trwa drugi set. Pociąg Podhalanin, relacji Zakopane, Świnoujście z 6-godzinnym opóźnieniem. Wszystko przez kilka zdarzeń po drodze, m.in. śmiertelne potrącenie człowieka na węźle krakowskim. Swoje dołożyły też opóźnienia wtórne na trasie, wywołane opóźnieniami innych jadących nią pociągów. A kulminacją problemów była awaria lokomotywy w Łódzkiem na stacji Ozorków. Ostatecznie w Swarzędzu skład musiał podmienić lokomotywę na nową, która przyjechała z Poznania. Pociąg Podhalanin to jedyne bezpośrednie połączenie PKP pomiędzy Zakopanem a Świnoujściem. Planowo podróż powinna trwać prawie 13,5 godziny, a w tym przypadku trwała prawie 20 godzin. Polska zgadza się na wykluczenie z unijnej ochrony Ukraińców w wieku poborowym i osób, które nielegalnie opuściły Ukrainę. Takie stanowisko przedstawił wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk na dzisiejszym posiedzeniu unijnych ministrów w Luksemburgu. Przedłużenie tej ochrony dla Ukraińców to jeden z tematów spotkania. Choć przepisy w tej sprawie wygasają w marcu przyszłego roku, Komisja Europejska już pracuje nad ich przedłużeniem. I sonduje nastroje wśród państw członkowskich, zwłaszcza, że część z nich chce wprowadzenia pewnych ograniczeń. Zmieniamy temat. Dziś zaczynają się dni walki z rakiem. Przez najbliższe 3 tygodnie specjaliści będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia, badanie znamion czy zwykłej kontrolnej morfologii krwi. W leczeniu nowotworów kluczowy jest czas, przypomina Błażej Grześkowiak, specjalista otolaryngologii ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
2: Szansa na pokonanie choroby jest tym większa, im we wcześniejszym stadium wykryjemy zmiany. Promujemy profilaktykę nowotworów, w ten sposób zwiększamy szansę na zwycięstwo z nowotworem, jeżeli faktycznie już zdiagnozujemy ten nowotwór.
1: Podstawowe badania kontrolne, jak morfologia czy badanie ogólne moczu, można wykonać m.in. w ramach programu Moje Zdrowie. Mogą z niego korzystać wszystkie osoby powyżej 20 roku życia.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 12 stopni już tej nocy, jutro znacznie cieplej. 26 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, również w Gorlicach. Z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze i wiatr w porywach nawet do 50 km na godzinę. Sobota znacznie spokojniejsza, 24 stopnie, a niedziela jeszcze bardziej, bo 26 i pełne słońce. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że zostajecie na 101,9 i 95,2 FM, ponieważ szykują się disco hity. Heja!
1: Reklama. Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Co tydzień nowe okazje w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Już od 1 do 6 czerwca zapraszamy na wyjątkową ofertę tygodnia, pełną hitów cenowych do domu i ogrodu. Tylko teraz ziemia uniwersalna 80 litrów za 18 zł 99 groszy. Wąż ogrodowy Celfast 20 metrów za 29 zł 99 groszy. Kora sosnowa Sterlux za 22 zł 99 groszy. A kosiarka spalinowa z napędem już za 899 zł. To nie wszystko. Sprawdź także promocje na środki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Reklama.
8: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.

Dzień dobry wieczór, moi drodzy. Witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej, a to znak, że zaczynamy disco hity. No ale halo, jest czwartek. No ale jest czwartek specjalny, Boże Ciało, więc i specjalne wydanie długo weekendowe disco hitów w Trendy Radio. Będę z wami i dzisiaj, i jutro, także jutro po 21:00 zapraszam na takie standardowe wydanie. A teraz zaczynamy. Bobby, c'est la vie.

Witam serdecznie ponownie, moi drodzy. Tak, tak, nie mylicie się. Ci, którzy słuchają na bieżąco, pewnie myślą, że to może piątek, ale nie, to czwartek i jutro słyszymy się ponownie. Uwielbiam takie przedłużone weekendy, gdzie możemy się słyszeć częściej niż tylko raz. Także dajcie koniecznie znać na naszym trendy radiowym Facebooku, kto długi weekend ma, a kto jutro do pracy. Tych oczywiście ściskam mocno, ktoś musi pracować. Ja zresztą też jutro będę działał, więc nie czujcie się osamotnieni. Komodo Skies teraz w Disco Hitach Miami Deja Vu.

Ostatnie mecze polskiej reprezentacji piłki nożnej to raczej show, które ogląda się trochę z przymusu, ale... Nie, co tu dużo kryć, ostatnia bramka strzelona Nigerii naprawdę była fenomenalna. Jak to mówią nawet mistrzom, czasem się coś zdarza. Moi drodzy, Alster teraz w disco hitach Maleńka.

0: wybijamy
1: trendy brzmienie
0: wszechczasów dla ciebie.

Teraz będzie nowość, nowy utwór i naprawdę świetny. Taki duet to od razu zapowiedź tego, że będzie naprawdę muzycznie na najwyższym poziomie. No i nie inaczej wyszło, moi drodzy, ponieważ Bajera i Defis połączyli swoje siły i stworzyli właśnie wspólny utwór, który całkiem niedawno miał swoją premierę. No to posłuchajmy go teraz w Disco Hitach w tym specjalnym wydaniu. Te oczy twe, specjalnie dla was.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Maja Chwalińska w finale tenisowego French Open. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Dziś wieczorem startuje Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Miriam Lipińska. Mamy to. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. To największy sukces Polki w karierze. Chwalińska jest zresztą sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Finał to będzie jej 10. mecz na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
2: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
1: Mówiła Chwalińska jeszcze przed dzisiejszym starciem ze Schneider, a w sobotnim finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Teraz pracują tam śledczy pod nadzorem prokuratora i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, aby ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Poszukiwania śmigłowca rozpoczęły się w nocy, po tym jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgłosiła utratę łączności z pilotem, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
3: Ten mężczyzna wykonywał lot komercyjny. Z zagranicy leciał na teren Małopolski. Tu właśnie na terenie powiatu limanowskiego doszło do utraty łączności z tym człowiekiem.
1: W gęstej mgle poszukiwania prowadzono głównie w rejonie, gdzie po raz ostatni zarejestrowano sygnał maszyny. Po kilku godzinach ratownicy odnaleźli wrak śmigłowca. Za rok, 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów, odbędzie się w Warszawie Wielki Marsz Patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Zapowiedział też budowę pomnika pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego. Postument miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada 100. rocznica urodzin Mazowieckiego. A do honorowego komitetu budowy pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Zmieniamy temat. W Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Potrwa 4 dni. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Z kolei jutro o głosy widowni i jury będą rywalizować artyści w ramach koncertu premiery.
0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk. Miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Reklama.

Polskiego disco nigdy dość. Prosicie o nie, no to my gramy, moi drodzy. Nawet w tym specjalnym wydaniu disco hitów Trendy Radio. Przypominam, kto dzisiaj będzie czuć niedotańczenie tak zwane organizmu, no to spokojnie, jutro po 21 do samej północy będę razem z wami. No to teraz gramy dalej, moi mili. Gesek w disco hitach napisze tobie list.

Sporo nowości dzisiaj w disco hitach, no i nie inaczej będzie teraz. Dość ciekawa kolaboracja, ponieważ po tym jak Kizo połączył swoje siły z grupą MIG, teraz zrobił to, moi drodzy, jak myślicie, kto? No dobra, odpowiem za was. Ronnie Ferrari. Ronnie Ferrari połączył siły z zespołem MIG i stworzyli wspólną piosenkę pod to lato. No to posłuchajmy każdego dnia, już teraz w disco hitach.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: 40 kg 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum. Reklama.
1: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

część z was może zapyta, co tam u mojego zespołu. No to śpieszę z informacją, że już w najbliższą niedzielę zagram koncert w miejscowości Moszczenica. Charytatywny dla biednej, małej Nikoli Woźniak, która choruje na bardzo ciężką chorobę, chorobę Retta. No i walczymy o to, żeby uzbierać środki na jej leczenie, a te niestety są potrzebne jak najszybciej, także mam nadzieję, że przyłączycie się do akcji. A żeby zrobić jeszcze coś więcej, z uwagi na ostatnie trendy, postanowiłem, że pojadę na ten koncert rowerem z okolic Jasła do Moszczenicy. Także czeka mnie około 3 godziny podróży rowerem i przy tej okazji zorganizuję transmisję live. Całą kwotę, którą uzbieram podczas tej transmisji, przekażę osobiście na leczenie Nikoli. Także Nikola, nie daj się, was zapraszam. Liczę na waszą szczodrość, zapraszam was do Moszczenicy. No i zapraszam do śledzenia live'a na YouTubie, który pojawi się na kanale mojego zespołu Rompej. Moi mili, no to żeby zagrzać was, żebyście uznali, że warto zajrzeć do mnie właśnie tam na zespół Rompej, zagrajmy coś Rompej teraz w disco hitach. Tato ostrzegał mnie.

Będzie piosenka o snach, o marzeniach, może też w jakiś sposób, ale spokojnie, jeszcze nie śpimy, dopiero zbliżamy się do połowy dzisiejszego wydania. Przypominam, to specjalne wydanie Disco Hitów Trend Radio. Jestem dzisiaj z wami przez cały wieczór i gram najlepsze taneczne utwory. No to co? Gramy? Kaskada, Sound of My Dream, Virgo X Patmat Remix.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

Tak, oto dotarliśmy do połowy dzisiejszego wydania specjalnego Disco Hitów Trend Radio. Przypominam, jutro słyszymy się ponownie od 21 do samej północy. Jestem razem z wami i gram najlepsze taneczne numery. Zresztą dokładnie tak jak dziś. Sporo ostatnio się mówi o obecności dość intensywnej niedźwiedzi w Bieszczadach. Ja osobiście jestem zdania, że no zwierzaki jak zwierzaki po prostu sobie tam żyją i po prostu dbajmy o to, żeby śmieci i inne nasze pozostałości nie były tak eksponowane i żeby te zwierzaki po prostu pod domy nie miały powodu podchodzić, bo one naprawdę nie chcą u nas po prostu tego czasu spędzać i wcale się z naszej obecności nie cieszą. Moi drodzy, po takim dość statemencie istotnym pozwolę sobie zagrać coś o Bieszczadach. Beatrice, Bieszczadzkie Sny.

No i co, moi mili, do końca już bliżej jak dalej. Ja cały czas z wami oczywiście jestem i mam nadzieję, że wy ze mną będziecie również do samego końca. Ci, którzy przyjechali na długi weekend w zasięg naszej rozgłośni, do tych kieruję fajny komunikat. Nie tylko w zasięgu fal radiowych istniejemy, ponieważ możecie również wejść na trendyradio.pl. Tam znajdziecie odtwarzacz online, na którym możecie nas słuchać dowoli albo pobrać sobie na wasze smartfony apkę Trendy Radio i tam również możecie słuchać ile tylko chcecie, o ile tylko macie dostęp do internetu. Chris, o teraz w disco hitach przetańczymy całą noc.

Choć dziś pogoda nie do końca dopisuje, no to trzeba przyznać, że te takie letnie klimaty przyszły w tym roku do nas troszkę wcześniej. A skoro troszkę wcześniej, to może zagrajmy utwór, który kilka lat temu naprawdę robił w lecie furorę. Chyba nie dało się przejść przez letnie polskie kurorty i go nie usłyszeć. No to zagrajmy. Boski Heniak teraz w Disco Hitach. Amore Mio.

Moi mili, mam nadzieję, że nie będziecie mieć nic przeciwko, że dzisiaj będę troszkę więcej prywaty wam tutaj proponował. Znaczy takiej w cudzysłowie prywaty, ponieważ akcja, którą będę prowadził, prowadzę oczywiście w celu poprawy zdrowia kogoś, a mianowicie Nicoli Woźniak. Już w najbliższą niedzielę zapraszam was około godziny 15 na livestream, który będzie na kanale Rompej na YouTubie i tam będę zbierał środki właśnie na leczenie Nicoli Woźniak, a później jak dojadę na miejsce koncertu do Moszczenicy, zagramy koncert i pewnie też tam live'a zrobię. I moi mili, teraz specjalnie dla was Diadem, mam to co chcę.

Doskonale wiecie, że polskie disco to jest to, co lubimy grać. Ale również jest taka rzecz, którą uwielbiamy wam prezentować, a raczej rzeczy, bo chodzi oczywiście o remiksy, bootlegi, w ogóle specjalne wydania utworów, niekoniecznie właśnie te oficjalne. I taki właśnie remiks chcielibyśmy wam teraz zagrać, utworu, który doskonale na pewno znacie. Cudowna Sabrina, choć swoje lata już na karku ma, to wciąż przez DJ-ów jest na bieżąco aktualizowana. Gramy numer Boys Boys.

oraz 95.2 FM, no i oczywiście online na trendyradio.pl, no bo myślę, że wielu z was gdzieś tam wyjechało na jakiś urlopik i możecie być poza zasięgiem naszych fal, także wtedy trendyradio.pl, tam jest specjalny odtwarzacz online, na którym możecie nas słuchać do woli, o ile tylko macie oczywiście dostęp do internetu. No to co, kolejna propozycja dla wszystkich urlopujących się non-stop Dam Serce.

Czy my nie śpimy, moi mili? Przypominam, że to jest specjalne wydanie długo-weekendowe Disco Hitów w Trendy Radio. Oczywiście jutro również się słyszymy klasycznie w każdy piątek po 21 na tych samych falach, oczywiście w Trendy Radio. Mam nadzieję, że będziecie jutro również razem ze mną, a póki co lecimy dalej w tym tanecznym szale. Kolejna propozycja, Lizot Fit Priska on the move.

Sprawdzam cały czas obecność na naszym trendy radiowym Facebooku. Koniecznie zostawcie komentarz. No i co? I mam nadzieję, że bawicie się cały czas, że ten długi weekend wam służy. A jeśli wasz długi weekend nie jest długi, no to spokojnie, jestem z wami przynajmniej tą muzyczną duszą. Ken Lejzlow teraz w disco hitach, Mary Ann, do niego dołącza i DJ Nikolaj Remix.

No to może teraz utwór, który łączy wszystkich chyba Polaków, no bo któż go nie zna? Chociaż trochę minęło od czasów jego wydania i podejrzewam, że mogą być jacyś młodzi ludzie, którzy tego utworu nie znają, ale nie skupiajmy się teraz na tym, po prostu dajmy im go posłuchać. Już teraz w disco hitach Boys, Wolność.

To naprawdę ostatnie chwile z dzisiejszym specjalnym wydaniem Disco Hitów Trendy Radio, także mam nadzieję, że już zostaniecie ze mną do samego końca, a ci, którzy czują, że będą potrzebować powtórki, no to jutro po 21:00 zapraszam, będę tutaj również razem z wami. No to co? Gramy Masters i Wiwat teraz w Disco Hitach. Ogarniemy.

i stało się. Dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów w Trendy Radio. Z całego serca chciałbym wam podziękować. Mówił do was Marcin Rompej. I przypominam, że już jutro słyszymy się w takim standardowym wydaniu. Niezmiernie się cieszę, że będziemy się mogli dwa dni z rzędu usłyszeć. Moi drodzy, życzę wam miłego wieczoru, miłej nocy w sumie bardziej. Mam nadzieję, że wyśpicie się porządnie w ten długi weekendzik i jutro będziecie mieć równie dużo siły na imprezowanie. To były Disco Hity, specjalne wydanie i Marcin Rompej za mikrofonem. Dzięki wielkie, dobrej nocy, śpijcie, hej! Ale to dopiero oczywiście po tym numerze, bo na koniec Knockout, inicjały. Dzięki, pa!

0: Twój region, Twoje radio, trendy.
1: What's going on?